Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Pomorze Zachodnie pod lupą, w obiektywie i w radosnym świętowaniu. To temat dzisiejszego spotkania. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. W naszym programie sprawdzimy, co kryją szczecińskie zaułki, ale nie tylko szczecińskie. Przewodnik Tomasz Wieczorek pokaże nam znane zabytki oraz te mniej oczywiste zakątki województwa, bo których być może przechodzicie i przejeżdżacie codziennie. Tuż po tym zmienimy krajobraz na dziką naturę. Moim gościem będzie fotograf Artur Uciński, członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, który zdradzi, jak uchwycić magię zachodniopomorskich pejzaży. A zaczynamy od potężnej dawki dziecięcej energii. Za nami 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli Święto Konwali, o którym rozmawiałam z Jolantą Włodarek, dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, które jest organizatorem Święta Konwali.
0: Ciekawe spotkanie.
2: Była to już 22. edycja tego naszego święta. Skupionych mamy tam bardzo dużo przedszkoli. Dzieci miały możliwość występowania na dużej scenie w amfiteatrze. Było to święto przede wszystkim radości, tańca, piosenki. No i miały możliwość popisywania się na tej scenie, pokazania swoich nauczonych tańców, piosenek, pokazania przed środowiskiem rodziców, dziadków, babć, gdzie licznie przychodzili na to nasze święto.
1: Panie dyrektorze, a skąd pomysł, żeby wokół tego święta połączyć siły szczecińskich przedszkoli?
2: Znaczy pomysł wywodzi się z takiego programu Partnerskie Przedszkole. No jest to program, który zaczął się w 2003 roku, gdzie w Warszawie dostaliśmy tak zwany certyfikat jakości przedszkola na takim kongresie. Tam się to wywodziło. No i postanowiliśmy tutaj u nas w Szczecinie zorganizować taki pokaz tych tańców. A ponieważ najpierw odbywały się te pokazy w przedszkolu, w moim przedszkolu, w innych przedszkolach, później stwierdziliśmy, że coraz więcej placówek jak gdyby włączało się do tego naszego święta. No i zaczęliśmy po prostu pokazywać to w naszym pięknym amfiteatrze szczecińskim.
1: Co jest najważniejsze w takiej współpracy między placówkami?
2: Wydaje mi się, że najważniejsze są dzieci. Dzieci, które występują na tej scenie, które chętnie występują, ale też jest bardzo ważna tak zwana wymiana doświadczeń, tak? No bo wiadomo, każda placówka pokazuje jakiś inny swój program. Ważne są, wiadomo, uśmiechy, radość dzieci, ale też ważne na przykład stroje, które występują, w których dzieci występują, piosenki, repertuar. Były też lata, kiedy organizowaliśmy i jak gdyby chcieliśmy, żeby na przykład przedszkola wystąpiły w tańcach na przykład regionalnych, morskich. No ten nasz Szczecin, prawda, jest tutaj miejscem takim morskim. Dlatego też takie były pomysły. Ale te pomysły z roku na rok jak gdyby się rozwijały, tak? Chcieliśmy, żeby to było taki szeroka gama tych tańców, piosenek. No i to się udaje. To już mówię, tak jak mówię, w tym roku to już 22. edycja tego przedsięwzięcia.
1: Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia od środka? Ile osób, placówek musi ze sobą współpracować, żeby to wszystko zadziałało?
2: Głównym organizatorem jesteśmy my, jako placówka, jako przedszkole nr 67 Stokrotka. Oczywiście ja tutaj mówię o całym personelu, tak? Bo rzeczywiście zaangażowani są wszyscy, i nauczyciele, i pracownicy obsługi, ale również wszystkie przedszkole, które biorą udział właśnie w tym przedsięwzięciu. Także wymieniamy się, przedszkola nam przesyłają nam muzykę do tych tańców, no a my już organizujemy konkretnie jak gdyby po kolei, tak, występy dzieci. No trwa to około 2-2,5 godziny, więc raz jedne placówki są na początku, później drugie placówki na końcu, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest współpraca między dyrekcjami, między przede wszystkim nauczycielami, tak, którzy przychodzą do tego amfiteatru, którzy chcą przyjść, no i oczywiście rodzicami, no bo rodzice bardzo chętnie przychodzą, podziwiają swoje dzieci, no i później organizacyjnie nauczyciele organizują kwestie wyjścia, przejścia. Ponadto na tej imprezie mamy zorganizowane również takie gdyby dodatkowe atuty, tak? Na przykład no, organizuję, no, to akurat ja organizuję na przykład pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej. Policja jest ze swoim wozem, że tak powiem. Dzieci mają możliwość zobaczenia, wejścia, obejrzenia. No i oczywiście współpracy rad rodziców też, tak? Oczywiście rady pedagogicznej, ale też bardzo ważna jest współpraca rady rodziców, która nam pomaga chociażby finansowo.
1: Dlaczego
2: wszystkich
1: takie...
2: placówek.
1: Mhm. Dlaczego takie spotkania są ważne dla najmłodszych? Czego uczą dzieci poza samym programem artystycznym czy zabawą?
2: Ja myślę, że dzieci uczą takiej otwartości, przebijania takich barier na scenie, które później, wiadomo, w dalszej edukacji szkolnej te dzieci najmłodsze gdyby potrafią, czy przebijają te bariery takie emocjonalne, tak, że wystąpią, bo później już jednak na etapie szkolnym też jest to ważne, bo jest już ta jak gdyby podstawa do tego, żeby już później móc wystąpić na, czy to na scenie, czy to na apelach, na różnych uroczystościach szkolnych.
1: Panie dyrektorze, czego przedszkolaki najbardziej potrzebują, zanim staną się uczniami? Wiedzy, samodzielności, odwagi?
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście realizujemy podstawę programową, tak? To jest przede wszystkim, ale dzieci najmłodsze potrzebują, tak? Potrzebują takiej otwartości, potrzebują wiedzy, tak? No uczymy. No, zajęcia w przedszkolu są bardzo różnorodne. Dodatkowo na przykład realizujemy różnego rodzaju konkursy, festyny, no jubileusze, także no dla dzieci potrzebne jest to, że chcemy pokazać im, czego się tutaj nauczyły w przedszkolu, tak? I przede wszystkim też bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Więc oczywiście uczymy tej samodzielności już od tych najmłodszych trzylatków, ale też muszą te dzieci mieć taką poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do placówki, przychodząc do przedszkola, czują się bezpiecznie. No i uczą się. No, jest bardzo, no mówię, no w przedszkolu jest bardzo dużo zajęć, które później na dalszym etapie edukacji no owocują, tak.
1: A jakie są dziś największe wyzwania w pracy przedszkoli? Czy dzieci przychodzą z innymi potrzebami niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
2: Rzeczywiście, no na przestrzeni lat potrzeby są może większe. No, teraz mamy troszeczkę więcej takich dzieci, które potrzebują, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, tak? Mamy w tej chwili w przedszkolach specjalistów, mamy logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę, więc tutaj te dzieci, które rzeczywiście potrzebują bardzo takiej pomocy, no to wtedy są objęte tymi specjalistami, ale i nie tylko te, tak? Bo mamy dzieci też, które potrzebują tego wsparcia, ale mamy również dzieci uzdolnione, które potrzebują tego wsparcia, żeby później jak gdyby realizować te talenty, tak, które później w przyszłości mogą okazać się bardzo ważne.
1: A jaką rolę w tym wszystkim mają rodzice?
2: Rodzice mają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby rodzice współpracowali z nami. Wszelkie, mówię, konsultacje w przedszkolu. Na przykład prowadzimy konsultacje, gdzie rodzic ma w każdej chwili, może przyjść do nauczyciela, poradzić się, jeżeli ma problem. Także no, rola rodziców jest bardzo duża. Ale też i nie tylko, dlatego że rodzice też u nas współpracują z nami, pomagając nam w organizacji właśnie różnych rodzajów festynów, spotkań, konkursów, wyjść, na przykład wychodzimy z dziećmi gdzieś na wycieczkę, tak, na gdzieś tam na jakiś konkurs do innego przedszkola, na przykład poza placówkę, no to tu jest rodzic bardzo, bardzo dla nas ważny i naprawdę współpraca z rodzicami przebiega bardzo pozytywnie.
1: Wracając jeszcze do święta konwali, co dzieci najbardziej zapamiętują z takich dni? Występy, wspólną zabawę?
2: No myślę, że no na pewno występy, na pewno wspólną zabawę. Niekiedy jest tak, że już po zakończeniu tego swojego występu nie chcą zejść ze sceny, bo im się to tak bardzo podoba. I oczywiście no przedszkola wszystkie dostają nagrody, dzieciaczki dostają dyplomy, dostajemy taką statuetkę pamiątkową, no i nagrody, także no to też jest ważne, tak. No w postaci również słodkości, no bo przecież wiadomo, że dla dzieci jest to bardzo ważne.
1: Takie święto konwali to też dla nauczycieli i dyrektorów placówek wydarzenie, które jest okazją do rozmowy o tym, jak rozwijać edukację przedszkolną w Szczecinie, prawda?
2: Tak, jest to wydarzenie, gdzie po prostu jest możliwość uczestniczenia poza terenem placówki, tak? Bo jest to wydarzenie duże. No, mi się układa bardzo dobrze współpraca z dyrekcjami przedszkoli, placówek, z nauczycielami. My się wspieramy, my rozmawiamy i myślę, że to jest takie budujące, tak? Pomimo, mówię, tych lat, ale jeszcze ta konwalia trwa już, bo tak jak mówiłam, 22 rok i może nawet więcej, bo to już mówię, 22 edycja to była w parku, w amfiteatrze, no ale tutaj naprawdę koleżanki, dyrektorki, nauczyciele chcą uczestniczyć. Nawet są takie przedszkola, kiedy już jak się zbliża ten miesiąc, marzec, kwiecień, kiedy już zaczynamy przygotowywać się do tego święta, no to ja mam telefony i tak, pani dyrektor, czy koleżanko, czy będzie święto konwali. No i tak to trwa, z czego jestem bardzo zadowolona.
1: Jolanta Włodarek, dyrektorka przedszkola publicznego numer 67 Stokrotka w Szczecinie, organizatorka Święta Konwali, była naszym gościem. A teraz w programie czas na podsumowanie mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
3: Ula Myszkini se zapraszam. Coraz bliżej otwarcia Szczecińskiego Domu Sportu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
4: Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. Jak poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, kontrole obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne.
3: A w nowoczesnym kompleksie będziemy mieć m.in. nowy basen i dużo większą halę sportową z trybunami. Pozostając przy szczecińskich inwestycjach, wkrótce rozpocznie się realizacja Parku Pomorzańskiego i Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej. Ogłoszono przetargi na wykonanie prac. Z kolei po raz trzeci przesunięty został termin otwarcia ofert na budowę mostu kłodnego i nowego układu drogowego nad Odrą. Miasto tłumaczy to ogromną liczbą pytań od oferentów. Ciągle jeszcze dopina też montaż finansowy, w którym kluczową rolę odgrywa wojsko. Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazała obecności złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Dlaczego więc padły? Na początku tygodnia wyjaśniał rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michał Ruczyński.
5: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
3: Pozostając w temacie wody, projekt Woda dla Szczecina otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix. Podpisano stosowną umowę. Dzięki temu możliwa będzie m.in. modernizacja zakładu produkcji wody Pilchowo, a ta trwa już prawie rok. Wszystkie inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić stabilniejsze ciśnienie wody w sieci i szybkie wykrywanie awarii. Z kolei ta inwestycja na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji Offshore Wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
6: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są dwa nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych. Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w ciągu 4 lat.
3: Od poniedziałku do środy w Świnoujściu odbywała się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wracamy do Szczecina. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, w tym przejmowanie należnych miastu Szczecin opłat za parkowanie. Hakerzy zmienili numer konta bankowego, na który swoje pieniądze przelewali kierowcy. W sumie prokuratura w Szczecinie ma już 14 podejrzanych.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Nietrafiony zakup, który zamiast cieszyć, tylko irytuje, albo umowa z ukrytym haczykiem, która co miesiąc czyści nam portfel. Chyba każdy z nas chociaż raz znalazł się w takiej sytuacji. Zamiast jednak rwać włosy z głowy, warto wiedzieć, kto w takich momentach stoi po naszej stronie. Ekspertka od spraw beznadziejnych, która na co dzień pomaga wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem.
0: To warto wiedzieć.
1: Coraz częściej słyszymy o oszustwach inwestycyjnych i nieautoryzowanych transakcjach bankowych. W jakim stopniu rzecznik może pomóc osobie, która straciła oszczędności życia przez internet?
7: W tej sytuacji my udzielamy informacji, jak konsument powinien się zachować, po kolei jakie kroki powinien podjąć. Przede wszystkim tutaj, no wiadomo, pomoc zależy od tego, w jakim czasie konsument się do nas, u nas się pojawi, więc najpierw to jest przede wszystkim, konsumenci mają tą świadomość, że muszą złożyć reklamację niezwłocznie do banku, powinni też złożyć zawiadomienie na policję. I jeszcze tutaj często polecamy, no właściwie zawsze polecamy kontakt, złożenie takiej sprawy, takiego incydentu do cert.pl, czy drogą SMS-a, czy przez stronę internetową, gdzie zgłaszamy takie incydenty tam specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Ten problem jest, jak gdyby oni tym pracują, a są to osoby umocowane do tego, aby analizować takie sytuacje. Jeżeli mamy odpowiedź odmowną w przypadku banku, bo bardzo często jest tak, że konsumenci do nas wracają i się okazuje, że bank uznał nieautoryzowaną transakcję, dokonał zwrotu kwoty, a potem za kilka dni złożył do konsumenta pismo o tym, aby zwrócił uznaną kwotę, zarzucając konsumentowi rażące niedbalstwo w tej sytuacji. Wówczas my takie sprawy przekazujemy na zasadzie porozumienia zawartego z rzecznikiem finansowym do procedowania w postępowaniu takim wyjaśniającym, interwencyjnym do rzecznika finansowego, który jest w Warszawie. I tam ta sprawa jest procedowana. Część spraw niestety ze względu na możliwości dowodowe, bo tak naprawdę to ani rzecznik konsumentów, ani rzecznik finansowy poza sądem nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więc niestety gro tych spraw kończy się na drodze sądowej.
1: Panie rzecznik, a co z tak zwanymi pokazami dla seniorów? Czy po zmianach prawnych ograniczających zawieranie umów finansowych na takich spotkaniach ten problem w naszym mieście zniknął?
7: Tak. Jeżeli chodzi o pokazy, to rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy jak gdyby zmienili swoją formułę działania i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ tacy przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli zorganizowaną działalność w ten sposób, dzwonią do konsumentów, którzy posiadają w swojej bazie danych, bo często ci konsumenci popełniają taką recydywę, że zawierają kilka tych umów, nie wiem czy świadomie, czy też nieświadomie, ale to tak niestety bywało, że z powodu samotności i innych jakichś problemów konsumenci często chodzili zachęcani przez osoby organizujące te pokazy do wydania jakichś prezentów, więc tych umów mieli multum. Dane kontaktowe są dostępne dla takich przedsiębiorców i dzwonią. Tacy przedsiębiorcy dzwonią do konsumentów i proponują serwis posiadanych przez nich urządzeń. Pod pretekstem tego serwisu odbywają się takie wizyty domowe, gdzie na takich wizytach domowych oferowane są do sprzedaży inne towary, suplementy diety, towary stricte niemedyczne, ale tak to są przedstawiane. Mamy niestety takich umów zawieranych w mieszkaniach. Z takimi umowami mamy problemy, tak? Bo konsumenci na miejscu wpłacają pokaźne zaliczki, bo te umowy to są rzeczywiście już na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mamy też takie sytuacje, że taki przedsiębiorca organizujący w ten sposób swoją działalność zabiera konsumenta do banku i tam konsument na poczet takiej umowy zawiera, nawet nie na poczet, tylko po prostu bierze kredyt.

0: komercyjnym. Czy ta nowość wygenerowała już jakieś skargi na sklep odmawiające przyjmowania opakowań?
1: To znaczy w tej kwestii, że na początku naszej, znaczy na początku jak
0: wchodził system,
1: to rzeczywiście były te skargi częstsze. Dotyczyło to głównie tego, że przedsiębiorcy nie udomożliwili konsumentom odbioru gotówki, tylko zwrot był możliwy w formie takiego bonu kaucyjnego do wymiany w kasie. Więc tutaj w tym zakresie, gdyby mieliśmy takie informacje, ale te wszystkie musimy przypomnieć, że my, Rzecznik Konsumentów, nie posiada uprawnień kontrolnych, więc te sprawy były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tymi kaucjami tutaj gdyby u nas na terenie zarządza.
0: Jak skutecznie walczyć o swoje prawa, mówiła Marzena Nowowiejska Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie. Zamykamy urzędowe teczki, odkładamy na bok paragrafy, trudne umowy oraz codzienne troski, bo nadszedł czas na absolutny relaks, rozbudzenie ciekawości i wielką wspólną przygodę. Przenosimy się w świat fascynujących historii, legend i miejsc, które potrafią zaprzeć dech w piersiach, a które często mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszamy w teren, by spojrzeć na nasze otoczenie zupełnie świeżym okiem. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
2: Blisko mieszkańców.
0: Gdyby przyjechał do pana ktoś tylko na kilka godzin, od czego zacząłby pan spacer po Szczecinie?
3: Generalnie nawet biura turystyczne myślą, że właśnie Szczecin to jest miasto na kilka godzin. Często pytają, czy 2 godziny wystarczą, więc jeszcze cały czas Szczecin jest w takim stadium rozpoznawalności, tak to ujmę, że prawie go ludzie nie znają. To jest miasto częściowo... Powodem jest to, że jest właśnie takie na krańcu Polski, na północno-zachodnim narożniku i często jest ludziom ono nie po drodze i dlatego powszechnie wiedzą, że gdzieś tam jest na rogu Polski i poza ewentualną rozpoznawalnością Wałów Dobrego lub Filharmonii znajomość jest praktycznie zerowa. To paradoksalnie, jak już ta grupa przyjedzie, nieważne czy to będzie grupa mini czy maxi, to zazwyczaj jest zupełnie tym Szczecinem zaskoczona, by nie powiedzieć zauroczona. I to wszystko jest poniekąd ułatwiające pracę, bo ludzie są totalnie pozytywnie zaskoczeni, że to tak duże miasto, że ma tak dużo różnorodnej architektury. No i odnośnie pani pytania, no co prawda teraz są w remoncie dziedzińce zamkowe, ale są za to już pięknie oddane do użytku tarasy. Więc na Wały Chrobrego i na tarasy zamkowe to są takie dwa kluczowe miejsca, gdzie bym zabrał gości, gdybym miał niezbyt dużo czasu. Na pewno Plac Orła Białego plus Starówka z ratuszem staromiejskim, no i bulwary nad wodą tutaj w okolicy właśnie Starówki lub przy samych Wałach Chrobrego. Zawsze namawiam też na wycieczkę stateczkiem Białej Floty, czy też katamaranem. No i to jest takie moim zdaniem minimum najważniejsze, co się powinno w Szczecinie zobaczyć. Bardzo często ludzie chcą wejść chociaż do holu Filharmonii, ale ją można też zwiedzać z przewodnikiem. No i perełką absolutną są Jasne Błonia, a tuż obok willowa dzielnica, której największym brylantem jest Villa Lenza.
0: Czy są w mieście jakieś podwórka, bramy, ulice, kamienice, które są ciekawe, a nie wszyscy o nich, nawet mieszkańcy Szczecina, o nich nie wiedzą, a są warte uwagi?
3: Tak, jest tego sporo. Rzeczywiście też fajnie to Śródmieście nam się ostatnio wyładniło. Dużo kamienic zostało odnowionych, gdzie aż z przyjemnością robi się, czy to objazd po mieście, czy to spacer, zależy ile czasu posiada z grupą, więc patrzenie na Szczecin przez ostatnie lata stało się o wiele bardziej atrakcyjne dzięki odnowieniu wielu z tych kamienic historycznych, których ciągi przy ulicy Jagiellońskiej, czy to przy alejach piastów papieża Jana Pawła II, czy w innych ciągach tej, jak to trafnie mówią, XIX-wiecznej Starówki, jest tego naprawdę sporo. I tych podwórek rzeczywiście tam takich, czy to ładnymi muralami ozdobionych, też nam przyrasta. Niedawno na ulicy Śmiałego powstał taki ten fantastycznie fantazyjny mural. I w tym wszystkim świetnie sprawdza się szlak, który stworzyłem już prawie 10 lat temu, pompastyczny szlak.

0: Trzeci, czyli szlak poświęcony tym zabytkowym pompom, które są ponad 120-letnie, niektóre nawet ponad 130 lat mają. I te pompy są tak rozblokowane w szeroko rozumianym Śródmieściu, że prawie zawsze stoją przy miejscu, które jest w jakiś sposób ciekawe. Czy to w miejscu, gdzie stał klasztor karmelitów z kościołem świętej Anny, stoi dlatego pompa, która dostała ode mnie na imię Anna. I tym tropem idąc w całym Śródmieściu, polecam dla tych, co byliby tym zainteresowani, stworzona została mapka, która po wpisaniu w wyszukiwarce pompastyczny Szczecin pozwala lokalizację tych pomp namierzyć na takiej specjalnej, dedykowanej temu mapce, według której można, jak mijamy taką pompę, dowiedzieć się, co za historia się z nią kryje. Na mapce jest dodany opis danej pompy, komu jest ona dedykowana i z jakiego powodu. I są to pompy, których jest już prawie 40 z tymi imionami. I naprawdę świetnie to mi wprowadza takie urozmaicenie w przebieg zwiedzania. Bo czy to młodsi, czy starsi, wszyscy lubią prawie że prześcigać się w poszukiwaniu tych właśnie zabytkowych pomp, aby z nich po prostu dowiedzieć się, z jaką lokalizacją ona jest związana i z jakiego powodu dostała tak, a nie inaczej na imię. Jak chociażby intrygująca czarna jolka na naszej starówce przy ratuszu staromiejskim.
1: Czyli stworzył pan taki szlak jak szlak krasnali we Wrocławiu?
0: Można to odrobinę porównać, tak, bo one są rzeczywiście z tymi imionami, tak jak krasnale, są w różny sposób tematyczne. Zresztą cały czas czekam na realizację tego budżetu obywatelskiego, w ramach którego mają powstać właśnie takie gryfy w naszym mieście, podobnie jak chociażby są w niedalekim Stargardzie. Krasnale we Wrocławiu są zawsze w jakiś sposób dedykowane miejscu, w którym się znajdują. I podobnie dałem tym pompom. No ale nie ukrywam, że cały czas nie mogę się doczekać na wcielenie w życie tego projektu, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim, na właśnie takie figurki, kilkanaście figurek gryfów w naszym centrum miasta mają, mam nadzieję, już niedługo być zrealizowane.
1: Panie Tomaszu, a czy są takie mity, które pan jako przewodnik musi prostować?
0: No trochę tego jest. Nawet Szczecinianie czasami mają chociażby takie utarte, błędne tematy, jak lokalizacje domków profesorskich niedaleko zamku, które są nagminnie mylone, jeśli chodzi o to, które to. Podobnie jest z miejscem narodzin dwóch carskich dam ze Szczecina, bo nagminnie jest mylone miejsce, gdzie urodziła się caryca Katarzyna Wielka, a gdzie Maria Fiodorowna. No i te hasła właśnie typu, czy Szczecin leży nad morzem, czy nie leży, bo formalnie na mapach żeglarskich tutaj mamy te wody morskie, więc nie po wszystkich akwenach Szczecina można przepłynąć bez otrzymania zgody na pływanie po morzu. No co jest dowodem na to, że formalnie nad tym morzem jednak Szczecin leży, zresztą wyszedł taki nawet rodzaj publikacji na ten temat. Także może aż tak dużo do prostowania nie ma, ale jest przede wszystkim dużo do opowiadania o Szczecinie, bo Szczecin jest prawie zupełnie tabula rasa, zupełnie nieznaną tkanką, nieznanym miastem, nieznanym historycznie.
1: Inspiracje oraz gotowe plany na odkrywanie miasta przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Wspólnie sprawdziliśmy, co kryją znane szlaki oraz te zupełnie nieoczywiste zakątki Szczecina. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy. Już za chwilę powrócimy do rozmowy z Tomaszem Wieczorkiem, a później zmienimy perspektywę. Opuścimy miasto i spojrzymy na lokalną przyrodę okiem artysty fotografii. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Powracamy do naszej wspólnej wędrówki po mapie regionu. Sprawdziliśmy już kilka flagowych punktów, ale prawdziwe sekrety wciąż czekają na odkrycie. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
2: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
1: Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo zachodniopomorskie, co pan najchętniej pokazuje turystom?
0: Drugim miastem, które zaraz po Szczecinie zawsze rekomenduję, to jest miasto Stargard, które jest naprawdę naszą tutaj perełką gotyckiej architektury, która do dzisiaj się szczęśliwie w dużej mierze zachowała, chociaż też bardzo ucierpiało w czasie wojny, tak jak Szczecin, ale jest po prostu i tak tej pięknej nie tylko kolegiaty mariackiej gotyku, bardzo dużo do podziwiania. Bardzo polecam i wręcz mocno namawiam, jeżeli ktoś dawno nie był, odwiedzić miasteczko Nowe Warpno, które jest naprawdę taką kompaktową perełką. Jest tam prawie wszystko, jest to świetnie takie infrastrukturą bardzo sympatyczną, nad wodą, bardzo, bardzo dobrze przygotowane do odwiedzenia miasteczko. Te trzy miejsca są dla mnie taką perełką, aczkolwiek jakbym miał wskazać takie jedno, jedyne wyjątkowe miejsce, no to kierując się na pas nadmorski, ruiny kościoła w Trzęsaczu. To jest rarytas na skalę światową, jaka siła potęgi, mocy natury, morza, które w formie tak zwanej abrazji płonęło prawie 2 kilometry lądu w tamtym miejscu, i to nie byle lądu, bo klifowego brzegu, także nie jakiegoś tam samego wydmowego terenu, więc jest to coś, co naprawdę mocno polecam, jak ktoś jeszcze tam nie był. Jest świetnym uzupełnieniem, doskonale zrobione małe, niepozorne muzeum właśnie tego tematu, przybliżające historię. Przy okazji tam przebiega też tak zwany 15 południk geograficzny, który wyznacza czas środkowoeuropejski, więc no, miejsce absolutnie priorytetowe, jakby się miało wybrać taką jedną bardzo fajną atrakcję na naszym regionie.
1: Czy pana zdaniem turystyka transgraniczna jest szansą dla Szczecina?
0: Stanowczo tak. Tej turystyki się trochę dzieje. Trochę wiadomo, cały czas są jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą względy ekonomiczne. Jeszcze ta różnica w uposażeniu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy cały czas jest zauważalna, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj pokazuje się te miasteczka nie tak daleko za granicą jak Ikerminde, czy jadąc trochę dalej Wolgast albo Greifswald czy Stralsund. No to są naprawdę warte odwiedzenia miejscowości i mam nadzieję, że to będzie z roku na rok się coraz bardziej stawało naturalne, że się też odwiedza tutaj najbliższe tereny zachodniego sąsiada.
1: Mm-hmm. A czy pana zdaniem mieszkańcy Szczecina dobrze znają swoje miasto?
0: Powiem tak, przez kilkanaście dobrych lat takiego obserwowania tego procesu wcześniej się dziwiłem, a później zacząłem to bardzo starać rozważać, z jakiego powodu ta wiedza była taka mała o mieście i taki był niezbyt rozbudzony patriotyzm lokalny, to muszę powiedzieć, że od dobrych sporo, ponad kilkunastu lat, naprawdę z przyjemnością obserwuję, jak rośnie, że tak powiem, pokolenie zakochanych w Szczecinie, ludzi, którzy naprawdę temu miastu swoją pasję oddają, zaangażowanie, propagowanie czasami różnych tematycznych, różnych akcji. No jest to naprawdę dla mnie bardzo fajny proces socjologicznie, można to rozważać jako tak zwany proces wrastania, poznawania swojego najbliższego otoczenia, jego historii, dziejów i wszystkiego, co z tym związane, więc ja to z przyjemnością obserwuję, że Szczecinianie z roku na rok coraz lepiej znają swoje miasto, chętnie uczestniczą w różnych tematycznych zwiedzaniach, akcjach, prelekcjach i wszystko, co z tym się wiąże.
1: Mm-hmm. A w jakim kierunku pana zdaniem powinien rozwijać się turystycznie Szczecin? Co trzeba zrobić?
0: No na pewno ja bym osobiście widział jeszcze więcej, postawić na jego potencjał położenia nad takimi rozległymi akwenami. Woda tutaj jest naszym naprawdę nie lada atutem. Jeszcze więcej też z doinformowaniem pokazującej edukacji, cóż za bogatą zieleń mamy w mieście, bo naprawdę mamy jej bardzo dużo, ale często jest tak, że jeżeli się nie idzie ze specjalistą typu pan Paweł Madejski, no to nie każdy tak rozróżni, jakie to rarytasy nam tu rosną w tej naszej właśnie okolicy i samym mieście, więc aż by się przydało, żeby nie tylko była taka mapka, którą stworzył między innymi pan Paweł Madejski o drzewach i krzewach naszego miasta, ale żeby były też jakieś kody QR postawiane, czy inne jakieś informacje, mapki i tym podobne rzeczy.
1: To na zakończenie naszej rozmowy. Dokąd pan sam poszedłby jutro na spacer, gdyby miał pan wolny dzień i żadnej grupy do oprowadzania?
0: Ja bardzo lubię spacerować po cmentarzu, chociaż brzmi to może dla niektórych specyficznie, ale nasz cmentarz nieprzypadkowo nazywa się Parkiem Zadumy, takim miejscem wyciszenia, unikat na skalę europejską, największy w Polsce, trzeci w Europie. No jest to miejsce, gdzie naprawdę mamy przebogatą zieleń, ponad 400 gatunków i odmian drzew i krzewów, więc jest to taka enklawa, gdzie można sobie odpocząć, wyciszyć się, oddać zadumie.
1: Czy łatwo przekonać turystów, że cmentarz może być atrakcją krajoznawczą?
0: Ja często nawiązuję do tego, że tak jak się zwiedza w wielu miastach cmentarz, chociażby w Paryżu, to Szczecin też ma na tyle wart odwiedzenia cmentarz, że polecam zawsze. Mhm. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś stwierdził, że niepotrzebnie tam się udał. Tak jak cały Szczecin zaskakuje, tak samo zaskakuje wizyta na cmentarzu. I to pozytywnie.
1: Inspiracje, niezwykłe trasy i gotowe plany na weekendowe podróże przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy, bo teraz całkowicie zmieniamy perspektywę. Opuszczamy miejską architekturę oraz turystyczne szlaki, aby zanurzyć się w ciszy i spojrzeć na lokalną przyrodę okiem prawdziwego artysty. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który w obiektywie potrafi zamknąć magię zachodniopomorskich krajobrazów i dzikiej natury. O pasji, cierpliwości w oczekiwaniu na idealny kadr oraz o tajemnicach naszej fauny i flory opowie Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Fotografia przyrodnicza wymaga cierpliwości. Ile jest w niej wiedzy o zwierzętach, a ile zwykłego szczęścia?
3: No wiedzy jest bardzo dużo. Procentowo nie wiem, jak to policzyć. Szczęście też jest potrzebne, bo jak już człowiek wie, że w danym rejonie przebywają jakieś ptaki, i teraz powiem na przykładzie ksiewkowców, bo one jeśli lecą gdzieś, gdzie celem jest ich 3-4 tysiące kilometrów stąd, tam powiedzmy 3 tysiące, no to one są tu przez chwilę, muszą odpocząć i wtedy, jeśli ma się to szczęście i jest się w tym momencie, kiedy one przylecą, jest okazja je sfotografować, no to ma się po prostu najnormalniej szczęście. Ale jeśli fotografujemy ptaki, które u nas gniazdują i gdzieś one przylatują, polują, zdobywają pokarm i możemy wtedy im porobić zdjęcia, no to wtedy jest już potrzebna wiedza, bo trzeba wiedzieć, że dany ptak zjada to, to będzie latał tutaj, a tutaj latają takie owady, a on się tymi owadami żywi, no to wtedy można się spodziewać i tu już wchodzi wiedza, tak?
1: A czy przez lata fotografowania zauważa pan zmiany w zachodniopomorskiej przyrodzie, w krajobrazie, liczbie zwierząt, zachowaniu ludzi?
3: Na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ptaki na wybrzeżu, to na pewno dużo się zmieniło na korzyść dla ptaków i to na niekorzyść dla fotografów, ponieważ na Zalewie Szczecińskim powstały dwie potężne wyspy. No i tam po prostu jest one spełniają taką rolę wielkiego przystanku, ale też i nowych miejsc lęgowych, bezpiecznych, bo są z dala od ludzi, nie są nękane te ptaki przez ludzi, tak jak to jest na plażach, gdy one właśnie lądują i sobie na przykład próbują odpocząć, coś tam pożerować, to jak znajduje się tam te warunki do tego, żeby mogły pobierać jakiś tam pokarm, a tam spokojnie mogą sobie wylądować, odpocząć, nie są niepokojone przez nikogo, ani też przez drapieżniki, dlatego właśnie w ostatnich latach, z tego co wiem od znajomych, to właśnie bardzo dużo nowych lęgowych ptaków, których wcześniej nie było w tym rejonie, pojawiły się na tych wyspach na Zalewie Szczecińskim i przez to ubyło ich troszeczkę tutaj na tych terenach przyległych, czyli powiedzmy w rejonie, no chociażby tutaj Kępa Karciborska i tutaj te okolice wybrzeża Świnoujścia i pomiędzy Świnoujściem Międzyzdrojem, tak, Międzyzdrojami. Tutaj po prostu jest mniej tych ptaków, aczkolwiek też nie wiemy tak zupełnie do końca, bo bardzo często i bardzo dużo zawsze było w przelotach ptaków na falochronie, który jest no już od czasów pandemii i czy chyba trochę wcześniej. Już tam nie ma dostępu, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. A tam no, właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo takie fajnie wysunięte w morze daleko miejsce i można było ciekawe obserwacje przeprowadzić. Tam zresztą chyba od strony wiatraka, też od tej Stawej Młyny, można też w zimie obserwować takie kaczki, lodówki, które u nas zimują, też przylatują do nas tam z bardzo daleka. Czasami się zdarza, że zostanie taka kaczka tutaj na lato w rejonie Międzyzdrojów. Można spotkać właśnie takich outsiderów, którzy zostają tutaj, nie wracają. Ale właśnie w tym przystawie młyny można obserwować właśnie bo też miejsce wysunięte troszeczkę w morze jest i tam można obserwować takie kaczki, które najczęściej ludzie obserwują na Helu, właśnie w tamtych bardziej na północ wysuniętych rejonach Polski, tak? No ale rozmawiamy o zachodniopomorskim Morskim, nie o Pomorskim.
1: Czy w fotografii przyrody ważniejszy jest sprzęt, czy znajomość terenu i cierpliwość?
3: Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, tak? Znajomość terenu, tak, myślę, że jest na drugim miejscu. I sprzęt jest trzeciorzędny, aczkolwiek jest wymagany odpowiedni sprzęt, tak? Bo to jest specjalizacja. To są obiektywy raczej o długich ogniskowych, bardzo precyzyjne i raczej należące nie do tanich. Aparaty też raczej nie studyjne, tylko raczej do fotografii sportowej i przyrodniczej, czyli też w miarę szybkie aparaty, żeby za tymi ptakami czy innymi zwierzętami one nadążały. Cierpliwość, tak, to jest chyba takie, trzeba mieć tutaj tego w sobie dużo. Takie, powiedziałbym, nieprzebrane pokłady, bo nieraz tak jest, że człowiek siedzi, czeka, przygotowywał się przez zimę, obmyślał plan, budował jakieś sobie tam miejsca, żeby mógł się schować, planował coś, no i później, gdy się przychodzi w to miejsce, no to trzeba po prostu czekać, tak, i liczyć na to, że jednak dobrze się wytypowało, bo się pozyskało informacje z książek, z czasopism, z jakichś różnych tam innych wydawnictw, no bo trzeba cały czas sobie to doczytywać, pewne informacje, bo tych informacji jest naprawdę dużo i to cały czas odnawiać, a gdzieś poszukać, a kogoś zapytać, a tych ornitologów takich, którzy może coś podpowiedzą, aczkolwiek niechętnie i też nie tak otwarcie, tak, no bo wiadomo, że ornitolodzy, tacy, którzy zajmują się ptakami i ich ochroną, no oni są nastawieni przede wszystkim na to, a nie na to, żeby robić zdjęcia, tak, nie na to, żeby przychodziły wycieczki do jakiejś kolonii ptaków i po prostu niepokoiły te ptaki.
1: A czy jest ptak, któremu jeszcze nie zrobił pan zdjęcia, a bardzo by pan chciał?
3: To jest tak, że nie mam takiego ciśnienia, po prostu takie moje główny mój cel był taki, tak, to są ptaki siewkowe, więc nie mam też oczywiście wszystkich zrobionych, tak, tych biegusów, czy tam jakichś kulików wielkich i takich innych, to jest wszystko przede mną, więc nie mam takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania i myślę, że z czasem to będę sobie powoli po prostu zdjęcia te robił i gdzieś tam te nowe gatunki dojdą, tak? Czy jakieś zdjęcie? Zawsze mi się marzyło, tak patrzyłem, jak inni fotografowie robili żurawie, jak przylatują na zlotowisko albo przed odlotem. Takie patrzyłem sobie, takie fajne takie zdjęcia, jak te żurawie wydają dźwięki z siebie i para z tych dziobów wylatuje. Dałem sobie takie, myślałem, że takie zdjęcie to bym też chciał kiedyś zrobić. Bo nie wiem, czy zrobię, bo jakoś tak, nie jest to jakiś taki priorytet, że chciałbym i tam będę bardzo naciskał i szukał miejsca, gdzie te żurawie tam nocują, żeby też je w jakiś sposób nie spłoszyć i po prostu odpuszczam sobie takie rzeczy, nie? Ale aczkolwiek to jest zdjęcie, które tak, takie zdjęcie chciałbym sobie zrobić i mieć w swoim portfolio.
1: Co pana najbardziej porusza w fotografii przyrodniczej?
3: Spokój. Taki, że gdzieś jestem w jakimś tam odseparowanym od większego zgiełku ludzi, w takim miejscu i po prostu sobie mogę w ciszy i spokoju przebywać i tak jakby z tą naturą się być otoczonym przez naturę i tak jakby czuć, nie to, że tam zaraz wielkich słów nie będę używał, że czuję jedność, tak, ale właśnie to, że jestem w tym uczestniczę i widzę to i tak jak już wcześniej też powiedziałem, to jest takie fajne, że jak człowiek jest już, leży tam gdzieś w tym jakimś miejscu, w jakiejś tam kałuży, błocie czy gdziekolwiek, to te ptaki, one traktują mnie jako jakiś fragment tutaj środowiska.
1: O godzinach spędzonych w ukryciu i magii zachodniopomorskiej przyrody opowiadał Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Z jednej strony wielkie dzieła symfoniczne, z drugiej odważna awangarda i nowoczesna edukacja. To tu bije artystyczne serce miasta. Prowadzenie instytucji, która zdobyła najważniejsze nagrody architektoniczne i wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej, wymaga ciągłego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Dziś zajrzymy za kulisy tego sukcesu i sprawdzimy, jak od kuchni wygląda zarządzanie tak potężną machiną kulturalną. Naszym gościem jest człowiek, który trzyma nad tym wszystkim pieczę. Dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann.
2: Życie w mieście.
1: Filharmonia jest jedną z architektonicznych ikon Szczecina. Czy zdarza się, że ludzie przychodzą najpierw dla budynku, zwiedzać, a dopiero później zostają dla muzyki.
4: No oczywiście, że tak. My tutaj mamy co, tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym nie oprowadzalibyśmy po budynku ilość grup. Mamy specjalnie zablokowane godziny na zwiedzania tego obiektu, i to w różnych językach, też i po polsku, po angielsku, po niemiecku, po ukraińsku. Tutaj rzeczywiście tych ludzi, to jest rzeczywiście fenomen, bo przecież ten budynek ma już kilkanaście lat, a ta popularność i chęć właśnie zobaczenia go w środku z bliska jest nieustająca. Z pewnością są ludzie, którzy przychodzą tylko dla budynku, dlatego że ilość tych ludzi, którzy przechodzą przez te zwiedzania, jest większa niż tych, którzy potem korzystają z naszej oferty. Więc z pewnością są tacy, którzy po prostu przychodzą z ciekawości, patrzą na budynek, podziwiają, bo to rzeczywiście jest bardzo piękny obiekt. No ale też zawsze dajemy im taką, czy zostawiamy ich z takim poczuciem, że dobrze jest tutaj przyjść również po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo od tego tak naprawdę jesteśmy. Czy ten budynek jest, no tak, on jest w jakiś sposób ikoniczny, no i jest dla Szczecina taką wizytówką z pewnością. Dbamy o niego, bo to ważne, żeby on z biegiem lat nie tracił swoich właściwości. Natomiast no jest to też dla nas dobre miejsce do pracy, po prostu to miło jest móc pracować w tak pięknym budynku.
1: A na ile architektura tego miejsca wpływa na sposób odbioru samego koncertu?
4: No to trzeba by zapytać pewnie wybranych ludzi z publiczności. Ja chodzę na koncerty, których sam nie dyryguję, i zdarza mi się regularnie siadać na sali koncertowej jako słuchacz, i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, ta filharmonia budzi emocje od samego wejścia tak naprawdę. Jak się wejdzie do holu i spojrzy na boki i w górę, to rzeczywiście robi to duże wrażenie, i myślę, że wiele ludzi w ten sposób tak to odbiera. No, a sama sala koncertowa też jest bardzo pięknym miejscem i ze świetną akustyką, co też jest nie bez znaczenia w naszej sytuacji. Więc myślę, że to wszystko razem składa się na taki kształt właśnie, że ludzie wychodzą bogatsi o te przeżycia i o te emocje niż przed koncertem, na który przyszli, i tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
1: Panie dyrektorze, a jak rozmawiać z dziećmi, ale z dorosłymi również, tak żeby filharmonia nie kojarzyła się z miejscem "to nie dla mnie"?
4: No, komunikować to dobrze, to znaczy pokazywać tę ofertę, wychodzić z nią szeroko, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ktoś, kto właśnie myśli w taki sposób, że filharmonia nie jest dla mnie, żeby choć raz tutaj się znalazł, bo jeżeli się raz znajdzie tutaj, no to zazwyczaj wraca po prostu, bo to, co robimy, naprawdę jest na dobrym poziomie. No, trzeba tłumaczyć też, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że to jest wszystko dla ludzi. Tutaj nic złego tak naprawdę człowieka nie może spotkać. Najwyżej wyjdzie stąd, nie zrozumiawszy może wszystkiego do końca, bo oczywiście, że muzyka też jest wielowarstwowa, jest wielokontekstowa, trzeba ją czytać pytanie, czy trzeba, bo może nie trzeba właśnie jej czytać przez pryzmat właśnie tych wszystkich kontekstów tego, co kompozytor chciał przez tę muzykę powiedzieć. Czasem wystarczy po prostu przyjść i posłuchać i zatopić się w tym i zobaczyć, że to po prostu może być dobre doświadczenie. To trochę jak z konkursem Chopinowskim. To wielu melomanów opowiada, że oni zaczynali od tego właśnie, że po prostu weszli do filharmonii, posłuchali jednego występu, drugiego występu, a potem się okazało, że jakiś trzeci albo czwarty pianista grał ten sam utwór, który grał ten pierwszy, i wtedy człowiek myśli sobie, nie, tam to mi się bardziej podobało, ale właśnie to mi się bardziej podobało i dlaczego. I to powoduje, że człowiek staje się melomanem, już zaczyna odróżniać jedno od drugiego, już zaczyna łapać różne konteksty, zaczyna wyczuwać różnice, czasami drobniutkie, a czasami większe. Ten zagrał szybciej, ten zagrał wolniej, a ten tutaj coś zrobił innego niż tamten. Ja może nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale gdzieś mnie to zaczyna ciekawić, a po jakimś czasie może fascynować. No tak naprawdę musimy robić wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi chociaż raz, a potem po prostu trzymać ten poziom, bo jeżeli my będziemy trzymali ten poziom, no to ci ludzie będą wracać.
1: Czy szczecińska publiczność jest wymagająca?
4: Bardzo. Bardzo. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że żadne półśrodki ani pójście na łatwiznę tutaj nie załatwi sprawy. Trzeba rzeczywiście na próbach wylać litry potu po to, żeby potem na końcu koncertu móc odczuć, że publiczności się to podobało. To nie jest publiczność, która jest wyrywna do owacji na stojąco, która wzbudza jakieś frenetyczne tutaj oklaski w sobie. Natomiast wiemy, bo przecież to też nie tylko po samych oklaskach widać, czy publiczność się podobało, czy nie. Potem tych feedbacków, które do nas trafiają, jest dużo, z różnych też stron. Więc tak, to jest wymagająca publiczność, ale bardzo taka, jak to powiedzieć, dobrze przygotowana do słuchania, w ten sposób to określę. Znaczy ludzie, którzy chodzą na koncerty, wiedzą, dlaczego przyszli na ten koncert i wiedzą, dlaczego wybrali akurat ten, a nie inny i czego oczekują od takiego wykonania. No a my staramy się sprostać, żeby to wykonanie z tymi oczekiwaniami się spotkało i żeby ze sobą jakoś harmonijnie się dogadały.
1: Jak mierzy się sukces w Filharmonii frekwencją, poziomem artystycznym?
4: No, frekwencja to jest rzecz względna, bo przecież bardzo łatwo byłoby zrobić tę frekwencję grając muzykę łatwą, rozrywkową, lekką i przyjemną i wtedy mielibyśmy te komplety pewnie kilka razy w tygodniu. I takie mamy tak naprawdę, więc tylko osiągnięte w nieco bardziej ambitny sposób. Ja ogólnie staram się nie iść na łatwiznę właśnie, więc to jest ta droga trudniejsza, jest mi bliższa. Natomiast frekwencja jest jednym z wyznaczników. Natomiast tak naprawdę pewnie zadowolenie publiczności, a zadowolenie publiczności wynika z poziomu tego, co robimy. Więc to wszystko jest ze sobą jakoś splecione, powiązane i po prostu o wszystko trzeba tutaj zadbać. A na początku o zbudowanie zespołu, o dobór repertuaru, potem o dobrą pracę na próbach, o zapraszanie dobrych artystów gościnnych, i dobre wydarzenia, dobre koncerty, które się przekładają na publiczność i na frekwencję na kolejnych koncertach, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są zadowoleni, to kupują bilety na kolejne wydarzenia i przychodzą tutaj. Więc to wszystko razem gdzieś powoduje to, że ten sukces, bo niewątpliwie możemy mówić tu o sukcesie w Filharmonii w Szczecinie, że to gdzieś na końcu rzeczywiście razem wszystko działa.
1: Gdyby miał pan przekonać sceptyka jednym zdaniem, że warto przyjść do Filharmonii w Szczecinie, to co by pan powiedział?
4: To bym powiedział, że zamiast stracić 2 godziny na scrollowanie telefonu, to niech któreś 2 godziny zaryzykuje i przyjdzie, bo może się okazać, znam kilka takich historii, że ludziom zmienia się życie po takiej wizycie, bo nagle odkrywają jakieś zupełnie nieznane sobie lądy i nieznane sobie emocje i uczucia. I nagle może się okazać, że nasze życie stanie się od tego dnia inne, a bez wątpienia lepsze, więc jeżeli ktoś nie był albo był bardzo dawno, bo też znam takie przypadki, że ludzie byli dawno temu jako dzieci, gdzieś ktoś ich zaciągnął na jakąś audycję, która była może nieciekawie przygotowana albo była po prostu nudna i on sobie myśli, nie, w ogóle nigdy więcej tam nie pójdę, to proszę dać, nawet nie nam, bo my na frekwencji narzekamy, ale dać sobie samemu szansę na to, żeby zobaczyć już jako dorosły człowiek, czy rzeczywiście te moje wspomnienia z tamtych lat są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. Dać samemu sobie szansę.
1: Warto zaryzykować i dać się porwać symfonicznym brzmieniom, nawet jeśli do tej pory było nam z nimi nie po drodze. O niezwykłej sile muzyki opowiadał Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii w Szczecinie. Od wysokiej kultury i łamania muzycznych stereotypów przechodzimy teraz do propozycji na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Sceptyków nie brakuje też pewnie wokół sportu, ale ta propozycja rozrusza każdego. W Szczecinie ruszają letnie półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Co w tym roku czeka najmłodszych, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Życie w mieście.
5: Półkolonie ruszą pod koniec czerwca, natomiast trwają zapisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz program stawiamy na udane wakacje, czyli wakacje pełne ruchu, dobrej zabawy, no i niezapomnianych wspomnień, w związku z tym, że są to zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, no należy spodziewać się takich atrakcji związanych właśnie z różnymi dyscyplinami sportu i z ruchem, ale nie zabraknie także licznych atrakcji w postaci na przykład wycieczek do parku wspinaczkowego, do jednostki Straży Pożarnej, czy warsztatów pierwszej pomocy na przykład.
1: Dla kogo są przeznaczone te półkolonie? W jakim wieku mogą być uczestnicy?
5: Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, także zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby powierzyć nam swoje pociechy. Mamy do dyspozycji 4 terminy, począwszy od 29 czerwca, kończąc na 24 lipca. To są 4 turnusy tygodniowe, także serdecznie zapraszamy do zapisów.
1: Czy dzieci muszą mieć, posiadać jakieś szczególne umiejętności sportowe, czy wystarczy chęć ruchu i dobre nastawienie?
5: Zdecydowanie wystarczy to dobre nastawienie, wystarczą chęci do tego, żeby miło w większym gronie spędzić czas. W większym gronie, ponieważ no wiadomo, że to nie są zajęcia dla dwóch czy trójka dzieci. Celujemy w grupy 20, maksymalnie 25-osobowe. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby na coś takiego ochotę. Na pewno nasza kadra pomoże w tym, żeby to był dobrze spędzony czas. Jeżeli pogoda dopisze, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to w zdecydowanej większości na świeżym powietrzu. Także czekamy na chętnych.
1: Do kiedy trwają zapisy?
5: Zapisy tak naprawdę trwają w takim trybie ciągłym, natomiast z takim zaznaczeniem, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Tak jak wspomniałem, maksymalnie 25 osób na każdy turnus, także być może to wszystko się skończy lada moment, ale być może będzie to trwało też nieco dłużej, także musimy poczekać, musimy tutaj zobaczyć, jaką popularnością się to będzie cieszyć.
1: Jakie dyscypliny i aktywności pojawią się w programie? Wspomniał pan o wspinaczce.
5: Tak, zaplanowane są między innymi zajęcia w parku wspinaczkowym, jest też wyjście do akwaparku, do fabryki wody w Szczecinie. Jest też w programie m.in. trening piłkarski. Zajęcia prowadzone będą przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin, Radosława Janukiewicza. No i poza tym oczywiście takie, można powiedzieć, ogólnorozwojowe zajęcia rozgrzewkowe, które na pewno spodobają się najmłodszym.
1: Czy w programie są też zajęcia takie mniej oczywiste, integracyjne, edukacyjne? Nie tylko takie typowo sportowe.
5: Jak najbardziej, ponieważ no zależy nam na tym, aby tutaj ten czas to była nie tylko zabawa i ruch, ale też właśnie, żeby można było coś z tych półkolonii wynieść i żeby poza dobrymi wspomnieniami zabawy zostało też w głowie coś wartościowego, coś cennego. Dlatego zaplanowane zostały m.in. warsztaty pierwszej pomocy, a także wizyta w jednostce Straży Pożarnej. Na pewno strażacy przybliżą tutaj tej swojej pracy, poinstruują, jak zachowywać się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, także myślę, że także z tych powodów warto.
1: O sportowych planach i wakacyjnych atrakcjach dla najmłodszych opowiadał Dariusz Sadowski, rzecznik Szczecińskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
6: Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
5: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: Bogdan Widawka, witam ciepło w Radiu Złote Przeboje. W naszym magazynie zaczynamy od tematu historycznego, tak można powiedzieć, ale też takiego, który traktuje o pasji. Krzysztof Chełstowski to miłośnik historii i regionalista, ale też prezes Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus. Posłuchajmy o jego wielkiej pasji i o tym, jak działa Cedyńskie Bractwo Historyczne Komitatus.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
9: Cedyńskie Bractwo Historyczne Komitatus. Czym się zajmuje? Proszę najpierw przybliżyć nam wszystkim istotę waszego działania.
10: Cedyńskie Bractwo Historyczne Komitatus działa już od prawie 20 lat. Zajmuje się głównie tym, no, z czego znana jest Cedynia, czyli z bitwy pod Cedynią, która tak naprawdę nie wiadomo, czy się odbyła pod Cedynią, ale my kultywujemy tą tradycję, i czyli rozmawiamy o odtwarzaniu drużyny Mieszka I z czasu z X wieku po prostu. I głównie tym się zajmujemy, aczkolwiek nie ograniczamy, bo są u nas ludzie, którzy odtwarzają także II wojnę światową. Także historycznie, zajmujemy się głównie historią. Współpracujemy tu z muzeum naszym i przeprowadzamy różne akcje właśnie związane z wydarzeniami historycznymi. Mówię, głównie jest to X wiek i drużyna mieszkowa, która walczyła tutaj na tym terenie, jest związana z tym terenem.
9: Dlaczego akurat ten okres pana najbardziej zainteresował? X wiek.
10: Ten okres interesuje nas tutaj, dlatego, że jesteśmy lokalsami. No tutaj mieszkamy, tu żyjemy, tutaj są te tradycje i tego się trzymamy. Czy chodzi o Mieszka I i o X wiek, czy też chodzi o II wojnę światową, bo mamy tutaj też forsowanie Odry i też potężne walki z czasów II wojny światowej z 1945 roku.
9: Z jakim odbiorem się to spotyka, proszę powiedzieć? Mam na myśli i działalność pozarekonstrukcyjną, że tak powiem, czyli nie tylko chodzi o same sceny, pokazy sprzętu, czy rynsztunku, czy samych bitew, potyczek, ale też wszystkiego tego, co poza tym się dzieje, a dotyczy Bractwa Historycznego, Cedyńskiego Bractwa Historycznego.
10: Czy ja myślę, że odbiór ludzi i na miejscu, i tych turystów, którzy przyjeżdżają, jest raczej pozytywny, bo my jakby nie przedstawiamy tylko jakby samych walk, które są takie jakby najbardziej widowiskowe jakby w tym, ale pokazujemy też życie w X wieku, nie? Bo jak postawimy namioty i robimy podpłomyki, czy jakąś kuchnię, czy jakieś inne elementy, to jest także pokazywanie życia, czyli to są takie lekcje po prostu żywej historii. I myślę, że one mają pozytywny charakter, bo łatwiej jest przyswajać jakąś wiedzę. Jak mówią to ludzie, którzy są przebrani w stroje jakby z epoki i opowiadają o tych strojach i opowiadają o różnych rzeczach, które są z tym związane, i mówię i o życiu tych ludzi, no i o tym sprzęcie bojowym i tak dalej. niż takie surowe lekcje w samej szkole, jakby bez obrazów, bez możliwości dotknięcia, podtrzymania i tak dalej, nie? Także myślę, że jest to ciekawe.
9: Zastanawiam się, czy to nie jest taki też zwrot w tą stronę historii, bo wszelkiego rodzaju wydarzenia związane właśnie chociażby z takimi pokazami, ale nie tylko, bo przecież nie chciałbym się tylko tego trzymać, jak chociażby Festiwal Słowian i Wikingów w Wolinie, tak? No też duża impreza jednak w naszym regionie. Więc również tam i można wszystko zobaczyć, dotknąć, porozmawiać. No więc to jest fantastyczna sprawa, to co robicie.
10: No jest, ja przyznam się szczerze, że w tym roku akurat drużyna się wybiera. Nigdy wcześniej nie byliśmy na Wolinie, aczkolwiek jeździmy tutaj po okolicy trochę bliżej. Wynika to z różnych rzeczy, z obowiązków zawodowych i tak dalej, ponieważ Wolin to jest bardzo duży festiwal i tam trzeba pojechać na dłużej niż weekend jakby. Ale pojawiamy się tam, owszem, pojawiamy się tam. W tym roku się wybieramy tak drużyną jakby w całości. Jeździmy po wszystkich imprezach, które odbywają się tu ciut bliżej nas. Chociaż Wolin, no to Wikingowie i Słowianie i mówię Wolin, Cedynia, no to jest ciągle ten sam czas, czyli my rozmawiamy o X wieku i o tych możliwościach, które były wtedy, czyli o tych kontaktach za pomocą rzeki Odra, że mógł być kontakt między Cedynią a Wolinem handlowy czy jakiejkolwiek innej wymiany.
9: Wspomniał pan o tym, że to nie tylko rekonstrukcja, to nie tylko pokazy walk, ale też pokazywanie tego, jak ludzie żyli w tamtych czasach. A żeby to pokazać, to trzeba też troszeczkę się tego nauczyć, czyli jakieś rękodzielnictwo, tego typu rzeczy. Jak do tego podchodzicie?
10: Mamy ludzi, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Na przykład mamy kolegę, który sam robi ręcznie łuki, strzały. On to składa, no ma swój warsztat i robi to. Są ludzie, którzy zajmują się skórnictwem, czyli robią jakieś rzeczy ze skóry i to wszystko jesteśmy w stanie pokazywać. No wiadomo, że kuchnia dochodzi, szycie strojów. To są te elementy, które można pokazać w obozie, tak jak stawiamy namioty i to są te rzeczy, które można zaobserwować i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało, gdzie nie było maszyny do szycia i trzeba było to zrobić ręcznie i tak samo ze skórą i z innymi elementami.
9: Czy grupa jest otwarta na nowych członków? Jak to wygląda?
10: Grupa jest zdecydowanie otwarta na nowych członków. Jak ktoś złapie bakcyla i chce przystąpić, i chce współpracować, i chce coś robić, bo większość młodych chłopców to na przykład myśli, że musi od razu walczyć i że zostanie super wojownikiem i tak dalej. Ale to tak nie jest, bo można zostać po prostu rzemieślnikiem, właśnie tym człowiekiem, który robi różne rzeczy i tak dalej. Niekoniecznie musi być silny, wysportowany i tak dalej, żeby tylko się nadawał do walki, tylko mówię, może być człowiekiem, który zajmie się jakimkolwiek rzemiosłem z tamtych czasów.
9: Czy macie przez cały rok jakieś miejsce, na przykład muzeum, gdzie można zajrzeć i was spotkać, czy z wami porozmawiać i zobaczyć to, co robicie?
10: Jakby na stałe współpracujemy z Muzeum Regionalnym w Cedyni. Jesteśmy tam obecni, robimy różne wspólne akcje i można nas tam spotkać i się pojawiamy. Spotykamy się, ponieważ jest dużo chłopaków walczących na przykład, no to nie da się tego robić bez trenowania, więc my poza tymi pokazami i różnymi imprezami spotykamy się także, żeby trenować. I tak samo ci rzemieślnicy, którzy są i coś robią, no to oni też muszą robić coś w domu, żeby umieć to robić po prostu i też próbować i tak dalej. Także my się spotykamy cały rok, nie tylko na imprezach. To nie jest tak tylko, że jest impreza i my się skrzykujemy i jedziemy, tylko przez cały rok funkcjonujemy. Na przykład mieliśmy akcję przygotowywania sprzętu do nowego sezonu, czyli trzeba było wyczyścić namioty, odkurzyć wszystko, poczyścić, przygotować i tak dalej.
9: Do rozmowy z Krzysztofem Chełstowskim, miłośnikiem historii, regionalistą, prezesem Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus, wrócę za kilka minut.
8: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
9: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zarządza lasami w granicach zachodniej części naszego województwa zachodniopomorskiego, północnej części województwa lubuskiego i w zachodnim fragmencie województwa wielkopolskiego. Tereny leśne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie są położone w dwóch krainach przyrodniczo-leśnych, i obejmują takie mezoregiony. W krainie bałtyckiej Wolińsko-Trzewiatowski, Puszczy Wkrzańskiej i Goleniowskiej, Puszczy Bukowej i Równiny Wełtyńskiej, Równiny Nowogardzkiej, Równiny Pyrzyckiej, Pojezierza Myśliborskiego i Pojezierza Choszczeńskiego, a w krainie wielkopolsko-pomorskiej Równiny Gorzowskiej, Pojezierza Dobiegniewskiego, Równiny Drawskiej, Ujścia Warty, Puszczy Noteckiej, Pojezierza Łągowskiego i Równiny Nowotomyskiej. Wybierając się na wycieczkę do lasu, warto ze sobą zabrać szacunek dla tego lasu. Wiem, brzmi trochę może patetycznie, ale tak naprawdę, gdyby tego lasu nie było, strach pomyśleć. Edukacja leśna to między innymi zrozumienie i szacunek. Jolanta Sojka jest rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Opowie o edukacji leśnej.
7: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
11: Edukację leśną społeczeństwa prowadzą wszystkie 35 nadleśnic podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Celem tej naszej edukacji jest przekazywanie informacji na temat codziennej pracy leśników, podejmowanych działanek w ramach realizacji zadań w trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Opowiadamy o tym, co w tym lesie się dzieje, o jego mieszkańcach, o zachodzących tam procesach. Corocznie w ostatnich latach z oferty edukacyjnej nadleśnic korzysta około 200 tysięcy osób. Te oferty edukacyjne są to autorskie projekty poszczególnych nadleśnictw. One są takimi otwartymi ofertami, więc każdy może też przyjść, poprosić, aby taka, a nie inna lekcja została, czy pogadanka przeprowadzona. Tych form zresztą edukacji jest bardzo wiele. Corocznie proces związany z prowadzeniem tej edukacji jest zaangażowanych około 800 leśników. No niestety te działania też kosztują. Koszt prowadzenia edukacji leśnej to jest tak przeciętnie około 3 milionów złotych rocznie.
9: Mówiła Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Na czym polega edukacja leśna, jak z niej korzystać, powie Dominik Wieczorkiewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
12: Edukacja ma za zadanie uzmysłowić odbiorcom, jak w odpowiedzialny sposób korzystać z zasobów środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
9: Do kogo skierowana jest edukacja leśna i czy jest ogólnodostępna, czyli czy każdy z nas może z niej skorzystać?
12: Oferta edukacji leśnej skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i społecznych bez ograniczeń. Prowadzimy zajęcia zarówno dla przedszkolaków, jak i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nierzadko nasze obiekty edukacyjne odwiedzają kluby sportowe, stowarzyszenia, studenci kierunków przyrodniczych. Warto pamiętać, że niezależnie od grupy wiekowej odbiorców, edukacja leśna jest zawsze bezpłatna i ogólnie dostępna.
9: A jak wyglądają Wasze spotkania? To już pytanie do Dominiki Lewandowskiej-Biel z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
13: Przede wszystkim preferujemy zajęcia w lesie, aby móc poznać i pokazać Wam las wszystkimi zmysłami. Mamy wiele form edukacji, od tych wspomnianych spotkań w lesie, czyli zajęć terenowych, gdzie spotykamy się w terenie i my pokazujemy Wam bogactwo przyrodnicze. Jak mamy szczęście, to możemy spotkać jakieś dzikie zwierzę, sarnę, jelenia. Ale oprócz tego prowadzimy też szereg zajęć w ośrodkach edukacyjnych. Na naszym terenie jest jeden taki ośrodek edukacyjny, on znajduje się w nadleśnictwie Kliniska.
9: Ale są też inne miejsca służące właśnie do edukacji leśnej.
12: Do Waszej dyspozycji dostępnych jest 16 izb edukacji leśnej, m.in. w nadleśnictwie Karwin, nadleśnictwie Bogdaniec i nadleśnictwie Barwiny. Ale spotkania z leśnikiem mogą odbywać się także w placówkach oświatowych oraz domach kultury i bibliotekach.
9: Ale takie spotkania edukacyjne to chyba nie tylko wykłady, albo inaczej, to nie tylko informacje, które przekazujecie osobom, mieszkańcom Pomorza Zachodniego, ale też gościom. Zdaje się, że macie w zanadrzu też różne niespodzianki. Dominika Lewandowska-Biel.
13: Robimy również szereg konkursów wiedzy leśnej, czy plastycznych, muzycznych. Prowadzimy także akcje i imprezy edukacyjne oraz wystawy edukacyjne. Jedna z takich wystaw aktualnie stoi w naszej siedzibie. Tytuł tej wystawy to Głos przyrody ubrany w obraz. Są to zdjęcia naszych leśników. ukazujące piękno przyrody. Także tych form edukacji jest bardzo wiele i na pewno każdy jest w stanie wybrać coś dla siebie. Zapraszamy Was również do śledzenia naszych Facebooków, gdzie zawartych jest dużo informacji o tych akcjach edukacyjnych.
9: No to powiedzmy jeszcze, jak umówić się na takie spotkanie edukacyjne.
12: Aby umówić się na zajęcia edukacyjne, najprościej odwiedzić stronę internetową najbliższego nadleśnictwa. W zakładce Edukacja, pod zakładce Oferta edukacyjna znajdziecie kontakt do osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne. Niejednokrotnie nadleśnictwa udostępniają też terminarz spotkań.
9: No tak, strona Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jest bardzo bogata, tak bym to powiedział. Zawiera mnóstwo informacji, ale też tych, o których przed sekundą mówił Dominik Wieczorkiewicz. No i ta krótka, kilkuminutowa wizyta, wirtualna wizyta w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie dobiega końca. Jolanta Sojka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Dominika Lewandowska-Biel i Dominik Wieczorkiewicz właśnie z tej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie wyjaśniali nam wszystkie szczegóły i zapraszali do lasu. I na pewno w naszych magazynach jeszcze do lasów Regionalnej Dyrekcji w Szczecinie wrócimy.
8: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
9: A my wracamy teraz do rozmowy z Krzysztofem Chełstowskim, miłośnikiem historii i regionalistą, prezesem Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus.
8: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
9: Czy są jakieś takie szczególne momenty, czy szczególne obszary, które są takimi, powiedzmy, wizytówkami waszymi?
10: Czasami jakieś elementy stroju, które uda się pozyskać albo zrobić samemu i one są naprawdę fajne i tak dalej, to są te rzeczy, którymi można się pochwalić. Czasami jakieś wydarzenie, czy jakiś turniej wojów, w którym ktoś zajmie jakieś dobre miejsce jakby i mu się uda osiągnąć sukces, no to są te rzeczy, którymi się można pochwalić. Czasami w jakichś walkach drużynowych, jak się też uda wygrać ileś tam pojedynków i starć i tak dalej, no to są te rzeczy, którymi można się pochwalić. Wszystko jest do pokazania i do przyjęcia jakby.
9: Czy grupa się rozwija, ale w tym znaczeniu, czy dążycie do czegoś nowego, czy bardziej skupiacie się na podnoszeniu, ciągłym podnoszeniu poprzeczki na tym gruncie, na którym działacie już od lat?
10: Sytuacja w większości grup wygląda tak, że jak trafiają chłopcy, no to wiadomo, że oni są nastawieni, bo największą atrakcję robi walka, czyli trenowanie, przygotowywanie się do walki. Ale jak ktoś staje się trochę starszy, no to jakby ta walka też jest atrakcyjna, no ale poszukuje czegoś więcej, czyli chce się zająć też jakimś rzemiosłem, chce coś robić jeszcze dodatkowo i w ten sposób to jakby funkcjonuje. Z latami funkcjonowania człowiek chce się rozwijać, robić, zajmować się, mówię, jeszcze jakimiś innymi rzeczami, już nie tylko na tym jednym konkretnej rzeczy się skupiasz, tylko jakby próbuje się rozwijać, czyli do tego coś dokładać jeszcze.
9: Nie zapytałem jednak o ten młody narybek. Jak to wygląda z nowymi osobami, które do Was przychodzą? Czy jest zainteresowanie w ogóle na takiego rodzaju hobby, czy można tak powiedzieć, hobby, pasja chyba raczej?
10: Nie ma jakiegoś takiego napływu dużej ilości ludzi. Pojawiają się pojedyncze osoby co jakiś czas, które są zarażone, które się gdzieś tam spotkały z nami na różnych imprezach. Nie wszyscy z nich zostają, ponieważ ta pasja wymaga dużych nakładów finansowych, co tu dużo ukrywać. Też poświęcenie też dużej ilości czasu i to jest ten problem. Nie? Połączenie tego wszystkiego powoduje to, że naprawdę trzeba mieć to w sobie, żeby zostać jakby na dłużej i żeby się w to wciągnąć i być. My nie zamykamy, nie ograniczamy, jakby nie utrudniamy dostępu. Jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, żeby się rozwijać, żeby nas było coraz więcej i tak dalej, ale nie jest to takie proste.
9: Wspomniał Pan wcześniej o tym, że wybieracie się na Festiwal Słowian i Wikingów do Wolina. Czy macie oprócz tego wydarzenia też inne plany? Proszę o nich powiedzieć.
10: My mamy stałą cykliczną imprezę tutaj u siebie, w rocznicę bitwy pod Cedynią, czyli w tej chwili ona się odbywa w ostatni weekend czerwca. Sama data bitwy to jest Dzień Świętego Jana, czyli 24 czerwca 972 rok. Nie ograniczamy się tylko do tej swojej imprezy, którą notabene robimy przy dużym wsparciu drużyny ze Szczecina, czyli Trygława i Igora Górewiczani. W czerwcu to jest taki intensywny czas, już latem się zaczyna tych imprez historycznych, wczesnośredniowiecznych jest dużo więcej. Jakby ten okres letni, wiosenno-letni jest taki dosyć intensywny.
9: A kiedy się kończy sezon u was, jeżeli tak można powiedzieć? No bo tu chodzi o pogodę, prawda?
10: No chodzi o pogodę, ponieważ no, namioty historyczne to nie są namioty z podłogami i innymi rzeczami i jakby no, fizycznie jest ciężko w nich zimą przebywać. Naszą ostatnią taką dużą imprezą jest, robimy to też już od ładnych paru lat, w okolicach 11 listopada, ale niestety nie konkretnie w datę odzyskania niepodległości, tylko weekendowo w okolicach tej daty, ponieważ część z nas pracuje niestety po drugiej stronie granicy i my wtedy nie mamy dnia wolnego, jeśli 11 listopada wypada w środku tygodnia. Organizujemy taki przemarsz w strojach, w pełnym uzbrojeniu spod naszego muzeum w Cedyni do pod górę Trzcibora. I to jest taka nasza ostatnia jakby historyczna impreza, którą robimy. Ona jest wtedy bez rozbijania namiotów. Wiadomo, że to jest tylko parogodzinna impreza, ale też zapraszamy tutaj wszystkich i przyjeżdżają nasi koledzy z innych prac i biorą w tym udział. Ja uważam tak osobiście, że ta nasza działalność w bractwie to jest coś takiego jak połączenie sportu z historią. Jeśli mówimy konkretnie o ludziach, no ale nawet tych, którzy zajmują się rzemiosłem i walczą. Ponieważ, no mówię, wymaga przygotowania fizycznego i można coś potrenować, ale też wymaga dużej wiedzy historycznej. I jak ktoś lubi jedno i drugie, no to jest naprawdę dla niego i tutaj się będzie sprawdzał, bo mówię, można się i poruszać, i coś porobić, i też mówię, trzeba poczytać trochę książek, zajrzeć do literatury i pogłębiać.

0: obsługują i Cenyńskie Bractwo Historyczne Komitatus można tam znaleźć, tam również są telefony do kontaktu, można się skontaktować i porozmawiać. Zawsze ktoś odbierze i chętnie porozmawia i opowie o tym i zachęci albo zniechęci, no ale poopowiada, jak to wszystko wygląda. Tak dokładnie, no jak ktoś będzie miał jakieś super konkretne pytania jeszcze i tak dalej, to zapraszamy jak najbardziej do kontaktu.
1: Proszę jeszcze powiedzieć, jak się witają, czy jak się żegnają, po prostu pozdrawiają wojowie z czasów Mieszka.
0: Wojowie mają taki okrzyk sława. To on jest na pozdrowienie, na zakończenie.
1: Sława, panie Krzysztofie.
0: Sława, panie redaktorze.
1: Tak ciekawie opowiadał Krzysztof Chełstowski, miłośnik historii i regionalista, prezes Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus. A ja dodam jeszcze, że na profilu Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Jest dokładny adres, są numery telefonów, adresy mailowe. No i masa zdjęć, relacji z wydarzeń, które już się odbyły, jak chociażby zupełnie niedawno, 6-7 czerwca w Koszalinie. Zdjęć jest bardzo dużo, są bardzo ciekawe, ale są też informacje o przyszłych występach, przyszłych obecnościach Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus. A sezon wakacyjny, można już powiedzieć, bo za chwilę te wakacje będą, będzie sprzyjał tego typu obecnościom Cedyńskiego Bractwa Historycznego Komitatus. Na pewno do tego tematu jeszcze będziemy nieraz wracać.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99.

0: 69 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
9: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
10: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Reklama.
14: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
15: W każdy weekend w Radiu Złote Przeboje prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz pora na spotkanie z artystą, który urzekł mnie osobiście, kiedy to wcielił się w rolę Zbyszka Wodeckiego w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Ma naprawdę genialny głos, jest także wirtuozem fortepianu, a nazywa się Mateusz Ziółko. I na to spotkanie z tym artystą gorąco Was zapraszam już teraz do Radia Złote Przeboje.
14: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
16: Kacper Sosnowski. To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a dzisiaj w naszym studiu ciekawy, oryginalny artysta, może tak zapowiem, Mateusz Ziółko. Witaj, Mateuszu.
17: A, dzień dobry, cześć, to jak mi ładnie zapowiedziałeś.
16: Ale to jest pierwsza część zapowiedzi, bo druga część tej zapowiedzi brzmi arcymistrz w piosenkach innych osób, taki Joe Cocker polskiej sceny, który brał znane utwory, czasem wielkich gwiazd, i robił z nich perełki.
17: A, to też ciekawe spostrzeżenie, dziękuję ci bardzo, miłe bardzo.
16: I teraz musimy trochę naszych słuchaczy wprowadzić w twój klimat, bo ty jesteś człowiekiem z talent show, gdzie się po pierwsze śpiewa piosenki innych, bo jak młody człowiek przychodzi do talent show, no to mu dają tam.
17: No takie trochę jest założenie tego, żeby gdzieś tam na czyichś plecach się trochę na początku przejechać. No, myślę, że tutaj przyczyną tego jest to, że po prostu gdzieś musi być jakaś skala.
16: No właśnie.
17: Chyba na tym to troszkę polega, chociaż no są programy, w których jednak hołduje się artystom, którzy przychodzą z własną twórczością. To
16: no
17: też
16: właśnie.
17: Jest super.
16: Ale jakby kontynuując ten temat, ty, jeżeli mówimy już konkretnie o tych talent show, Voice of Poland wygrałeś. Gdzie brałeś się na przykład za muzykę moją ulubioną Queen, Frediego,
17: tak
16: gdzie
17: jest.
16: Jak ja to zawsze mówię, tam się albo można potknąć, albo wyłożyć, a ty się nie wykładałeś, ani nie potykałeś na tej muzyce.
17: No jakoś tak się udawało.
16: Byłeś w Twoja Twarz Brzmi Znajomo, które też wygrałeś,
17: tak.
16: Ze Zbigniewem Wodeckim. Zaśpiewałeś Lubię wracać tam, gdzie byłem, tak, że wszyscy
17: tak,
16: mieli łzy
17: jest.
16: W oczach. Ja tu jeszcze ci mogę kadzić przez długi czas, bo wiesz, ta lista tych piosenek i tych artystów, których brałeś na warsztat i to wychodziło kapitalnie, jest długa. Jak ty się do tego odnosisz? I jeszcze tylko muszę to powiedzieć, 2014 rok, Opole,
17: tak.
16: Zwycięzca konkursu debiutów z Czesławem Niemenem właśnie, czyli kolejnym wielkim artystą. Jak ty to robisz, że bierzesz tych największych na warsztat? I wiesz, i kończysz na podium, na miejscu numer jeden.
17: Muszę ci przyznać, że teraz jak tego słucham, to tak się trochę zarumieniłem chyba nawet, bo to bardzo miłe, co mówisz. I cieszę się, że tak to jest odbierane faktycznie, bo te rzeczy, te występy, te historie, o których wspomniałeś, to nie są łatwe zmagania. to naprawdę za każdym razem jest duże wyzwanie. Swoją drogą chciałem zrobić taką małą zawrotkę, bałem się, że zaczniesz dalej wymieniać, bo jak tak zaczniesz wymieniać, to wtedy wyjdzie, jak ja naprawdę, że już nie jestem młody, wiesz, bo trochę się tego nazbierało.
13: Słuchaj, no trochę
17: ponad
13: się
17: ponad 20
13: nazbierało.
17: Lat śpiewania.
13: Tak, tak.
17: Wiesz co, ja w ogóle zaczynałem od coverów i myślę, że chyba każdy. To jest taka droga naturalna u każdego artysty, tak mi się wydaje.
13: Szczególnie w tych czasach, bo tam kiedyś, nie wiem, w latach 80-tych, 90-tych, tak. To trochę działało inaczej.
17: Trochę było inaczej, dostęp do muzyki był trudniejszy.
13: No właśnie. Tak?
17: Więc trudniej było sobie tam, wiesz, puścić coś do tego, zagrać, nagrać, podśpiewać. No, ja dorastałem w latach 90-tych. Moje lata nastoletnie to lata 90-te, przełom 90-tych, 2000-tych. No i to był też taki moment, jakby wiesz, takiego już szybkiego skoku technologicznego, gdzie się rozwijała już technologia komputerowa, chociaż jeszcze pierwsze rzeczy, które nagrywałem, nagrywałem na kasetach. Uh-huh. Ach, te kaseciaki w ogóle, taki mam sentyment do tego. Wiesz, jak już przeszedłem ten etap muzyki klasycznej, bo ja w ogóle uwielbiałem Bacha, Mozarta, wiesz, ja byłem zawsze samoukiem i słuchałem takiej muzy bardzo intensywnie, a później zakochałem się właśnie w muzyce Fredka. Uh-huh. I to dzięki mamie mojej, to ziarenko padło, jak miałem 5 lat. 91 rok Freddie Mercury zmarł.
13: Tak.
17: Ja siedziałem w kuchni z moją mamą. Ja miałem 5 lat wtedy, wiesz, ja tak mocno to pamiętam do dzisiaj. To była tak, to wtedy były emocje duże. Mama się rozpłakała, bo padła informacja w radiu, że zmarł Freddie Mercury. Ja zapytałem mamę, a kto to jest? Mhm. I ona zaczęła mi opowiadać, pokazywać to wszystko. Ja tak, a okej, okay, spoko, nie? Mhm. Potem po latach gdzieś tam znalazłem jakąś kasetę, zacząłem tego słuchać. Mówi, wow, co za gość w ogóle. Mhm. Ja już byłem takim świadomym chłopakiem, wiesz, że zacząłem coś tam sobie podgrywać i już internet funkcjonował. Wtedy, wiesz, nie tak jak dzisiaj, ale można było sobie już coś tam poszukać, poszperać. I tak po troszku dogrzebałem się potem przez muzykę Freddiego i Queena, dogrzebałem się do muzy Eltona Johna, w ogóle, wiesz, i wszystkich tych brytyjskich historii. I to były moje inspiracje. Billy Joel później, potem troszeczkę wszedłem na polskie podwórko, Grzegorz Turna, Stanisław Sojka. Wiesz, no bo też grałem na fortepianie i śpiewałem. I ich piosenkami się inspirowałem, ale wiesz, ja zawsze miałem coś takiego w sobie, że jak śpiewałem czyjeś piosenki, to na początku lubiłem się bawić głosem, żeby próbować udawać tego wokalistę, czy Fredka, czy Eltona Johna, ten zaśpiew. A potem, jak już się tego nauczyłem, to szukałem sobie w tym takiego wytrychu, żeby coś sobie zmienić, może coś zainterpretować po swojemu, inaczej zafrazować. Bawiłem się tym coverowaniem i wydaje mi się, że ja zbudowałem sobie taką autorską platformę, wiesz, do tego, jak podejść do tematu coverów.
13: Ciebie, słuchaj, też biorą często do różnych przedsięwzięć muzycznych, gdzie gra muzyka Queen, na przykład Eltona Johna, skoro to już wymieniłeś, prawda? Jesteś takim cenionym artystą, na przykład tak jest Opole i trzeba ładnie Jolkę, to do Mateusza dzwonimy i on to robi tak, że tam siedzi budka suflera na widowni i wpatruje się
17: w ciebie.
13: No to
17: była kolejna sytuacja, która po prostu mnie przecięła mi serce na pół w ogóle. To mi się takim pozytywnym bierze, że no, emocjonalnie. No mnóstwo tych historii jest, wiesz, i jak sobie to zbiorę wszystko w całość, przypomniałeś kilka naprawdę bardzo mocnych występów z mojej historii, to ja dzisiaj mam taką teorię i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że to wcale nie jest tak, że najłatwiejsze jest wzięcie czyjejś piosenki i sobie po prostu nagranie zaśpiewać. To wcale nie jest płci na łatwiznę.
13: Wręcz to może być najtrudniejsze. To może być podłożenie sobie kłody pod nogi.
17: Tak jest.
13: Słuchacz zna tę piosenkę, on ją ma w głowie. Tak. Jak coś mu się zaczyna szybko nie podobać, coś mu nie gra, to jak on to śpiewa, prawda?
17: Dokładnie. Jest coś takiego. Można się naprawdę wpędzić na niezłą minę i wiesz, i sztuką w tym wszystkim jest tak to zaśpiewać, tak to zaaranżować, tak to nagrać, żeby nie stracić tej pierwotnej wrażliwości, tej pierwotnej prawdy, która w tej piosence była, tej pierwotności, którą my znamy, tak? Bo to są piosenki przecież, o których mówimy, które my znamy od 30-40 lat. To są już dwa pokolenia, wiesz? Ale z drugiej strony, żeby zostawić tą część siebie, żeby ktoś słuchając tego powiedział, jeden kroczek za daleko w prawo i leżysz.
13: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dziś naszym gościem Mateusz Ziółko. Wracając do tego Opola 2014, gdzie wszyscy śpiewali Czesława Niemena, wtedy też współprowadzącą ten koncert była jego córka Natalia, to ona też tam śpiewała.
17: Tak, jest, tak.
13: to też serce biło mocniej, jeżeli, no właśnie, ostatnio miałeś Budkę na widowni, śpiewając Budkę, a wtedy tak. Stała koło ciebie
17: no,
13: rodzina.
17: Żona pana Czesława i córka Natalka, dla mnie to w ogóle było przeżycie, wow, jakieś kosmiczne. Wiesz, dzisiaj jakby znamy się z Natalią może od 10-15 lat i przecinamy się gdzieś na scenie, to już jest inna relacja.
13: Ale wtedy, no, wtedy to było 11 lat.
17: Tak, wtedy, to, wiesz, ja byłem no, jednak młodym, debiutującym chłopakiem. Jeszcze byłem brunetem. Piękne czasy. Z łezką wokół wspominam. Ale ja to często opowiadam. Ten moment tego Opola, debiuty wtedy, to było spełnienie mojego marzenia. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić w Opolu. Tych debiutach. Oglądałem Opole co roku, od lat, wiesz, jako młody chłopak. No i tylko, że ja tam musiałem zaśpiewać swoją piosenkę.
13: Okej.
17: No i pojechałem i nie zaśpiewałem swojej piosenki, wiesz, no.
13: Ale?
17: Wiesz, jaki byłem zły?
13: No właśnie.
17: Ja byłem okrutnie zły. Mówię, jak to? To był precedens w ogóle, bo przecież nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej była taka sytuacja. Nie pamiętam. To był, naprawdę to było wyjątkowe Opole.
13: Tak.
17: Pierwszy raz od XX
13: tak,
17: lat.
13: Tak.
17: Debiutanci nie mogli śpiewać swoich utworów. Na tym polegały debiuty, że artysta przyjeżdżał
13: no tak,
17: i pokazywał
13: no to była
17: swoje.
13: Idea,
17: że to była piękna idea. A tutaj śpiewamy Czesława. No, ja strasznie miałem mieszane emocje wtedy, ale dzisiaj jestem za to wdzięczny naprawdę, bo to była kolejna sytuacja, w której ja musiałem się zmierzyć z kimś, kto dla mnie wydawał się nietykalny.
13: A mieliście przyporządkowane piosenki? Czy można było pertraktować z wyborem?
17: Wiesz co, no można było tam pertraktować. Była pula, z której można było tam te piosenki wybrać. Nie chcę teraz skłamać, chyba to tak wygląda, wiesz, to było kawał czasu temu. W każdym razie jakoś tak szybko zareagowałem i to wspomnienie wtedy padł wybór na wspomnienie, bo bardzo mi się ta piosenka podobała zawsze. Ale to, co się potem w ogóle wydarzyło, też to, że ta piosenka zabrzmiała tak, a nie inaczej, no to wielki ukłon w stronę Michała Grymuzy, któremu zawsze od lat za to dziękuję, bo on zaaranżował tą piosenkę na 4/4.
13: Okej.
17: Wiesz, bo my znamy to w formie takiego walczyka,
13: tak,
17: wiesz.
13: Tak, tak,
17: a 3/4.
13: A tam było rzeczywiście inaczej.
17: Taka piosenka do tańca, wiesz, on mówi,
13: i rockowo było.
17: Tak, było rockowo. Wiesz co, zróbmy z tego coś takiego współczesnego na 4/4. Ja w ogóle, jak ja to usłyszałem, to stuknąłem się w głowę, weź człowiek, co ty gadasz w ogóle, jak można zagrać numer na 3/4, jest napisane i na 4/4, to się w ogóle nie lepi. No się zlepiło, jak się okazało.
13: No zlepiło się tak, że wygrałeś. Karolinkę masz? Tak, bo tam właśnie, ona gdzieś tam stoi
17: w zaszczytnym
13: miejscu.
17: Stoi w domu, oczywiście, tak. Znaczy, jeszcze teraz nie, bo się przeprowadziliśmy. Na razie jest grzecznie spakowana w garażu, ale będzie wyciągnięta za jedną wodę.
13: No właśnie, będziesz mógł sobie tą Karolinkę wyciągnąć, popatrzeć na nią, trochę się dowartościować, to też tak działa, jak patrzysz sobie na jakieś takie swoje nagrody albo nawet feedback od słuchaczy.
17: Wiesz co, nie.
13: Nie?
17: Nie, żeby to dobrze określić. Nie tam jakby jest źródło mojej wartości, okej? Okay? To jakby nie, zupełnie nie tam. To jest piękna historia. Lubię to sobie wspomnieć. Cieszę się z tego. Jest to wyjątkowe. No, takich Karolinek jest w Polsce kilkadziesiąt.
13: No dokładnie, tak.
17: Więc fajnie jest to mieć u siebie. Ale wiesz, jak to jest w tej branży. Sukces jest chwilowy, nie? To jest na chwilę. Potem przychodzą następni, kolejni. O tym się zapomina. Kiedyś jeden z moich kolegów powiedział tak pięknie, że ma u siebie w studiu właśnie taką ścianę płaczu. Rozumiesz?
13: To była ściana nagród, tak?
17: Ściana płaczu to jest. Wiesz,
13: okay.
17: Stoisz i patrzysz i płaczesz. Kiedyś to było, a teraz to nie ma. Jakby, więc zupełnie, no, naprawdę nie jest to źródło mojej wartości. Cieszę się. Raczej to jest źródło takiej wdzięczności. O. Za to, że Bóg dał mi spełnić moje marzenia, że mogłem tam być, że mogłem poznać wspaniałych ludzi, wiesz, bo te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, to nie są tylko takie sukcesy osobiste, które karmią twoje ego, ale za tym idzie mnóstwo pięknych historii związanych z ludźmi, których tam poznajesz i potem te historie się mnożą i dzieją się nowe, piękne rzeczy. O tym są te nagrody właśnie, o tym są te historie.
13: Okej. Okay. To ja do tego Niemena i wspomnienia wrócę, bo też wziąłeś tą piosenkę znowu po dekadzie na warsztat i nagrałeś ją jeszcze raz. Już inaczej. Czemu znowu to? Czemu znowu Niemen, czemu znowu wspomnienie i czemu znowu tak inaczej?
17: Inaczej, inaczej, no to troszeczkę inaczej. Czemu Niemen? Jubileuszowo. Mhm. Chciałem ten okres tych 10 lat, które minęły od mojego debiutu, w jakiś sposób sobie zaświętować po prostu. Mhm. I pomyślałem, że najfajniejszym sposobem świętowania takich swoich jubileuszy jest dawanie prezentów komuś. Nie przyjmowanie, ale dawanie prezentów. Więc to jest taki mój prezent. Dla słuchaczy, dla wszystkich tych ludzi, którzy są ze mną przez te 10 lat, nawet i więcej. I wiele razy grając ten utwór na koncertach, bo ja gram go non-stop na koncertach, na każdym koncercie ta piosenka.
13: Jest częścią grana. Ciebie.
17: Tak, ta piosenka stała się częścią mnie. To jest piękne, no wiesz, właśnie to jest niesamowite w muzyce, że są piosenki, których nie pisaliśmy, nie komponowaliśmy, a one stają się takie nasze. Ja naprawdę mam takie poczucie, że jak śpiewam to wspomnienie, to jest jakby to była piosenka dla mnie napisana. Coś wspaniałego, przepiękne uczucie i ona mi się nie nudzi. Zupełnie. I wiesz, ja wiele razy słuchałem od ludzi takich komentarzy, próśb po koncertach, niech pan to nagra, czemu tego pan nie nagrał? No więc stwierdziłem, że to jest super okazja, żeby ludziom właśnie taki prezent dać. No taki mój osobisty jubileusz. Chciałem sobie też zamknąć ten etap troszeczkę już za sobą, nagrać te piosenki, które dawno leżały w szufladzie, chciałem już pokazać, zostawić ludziom i iść dalej po nowe. Nie? Więc to jest taka klamra.
13: No to, żeby skonkretyzować trochę tą naszą rozmowę, to może posłuchajmy, jak piosenka z 67 roku, bo to jest ten jest moment, kiedy została wydana, a w szufladzie jeszcze i tak leżała trochę dłużej wcześniej, brzmi teraz za sprawą Mateusza.
17: Chciałem zaznaczyć jeszcze, że całość została nagrana tylko i wyłącznie na analogowych instrumentach.
13: O, jak pięknie.
17: I na taśmie, więc chcieliśmy oddać ducha tamtych czasów bardzo właśnie poprzez takie analogowe podejście do spraw technologicznych.
13: Zobaczmy, czy słychać.

0: Tak brzmi wspomnienie Anno Domini 2025. To powiesz coś więcej o tej produkcji, która nam może troszkę łezkę nawet wokół roni, jak tam trzeba było syntezatory podłączać stare.
1: No, bardzo nam zależało razem z Dawidem Roszczakowskim, serdecznie go pozdrawiam, który jakby produkował ten utwór. I ten pomysł na brzmienie, to brzmienie, które Państwo tutaj usłyszeli, to jest w dużej mierze jego pomysł. Dużo od siebie tam dodał. I założenie moje od początku było takie, żeby właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to jest jeden ze sposobów na to, żeby nie stracić ducha tamtych czasów, tamtego pierwotnego brzmienia. Więc my nagraliśmy to wszystko na analogowych instrumentach. Tam nie ma żadnego cyfrowego brzmienia. Wszystkie, nawet te syntezatorowe rzeczy, które tam się słyszy, to są syntezatory analogowe. Wszystko jest nagrywane, tak, że tak powiem, z tak zwanej łapki, nieedytowane, prawdziwe bębny, gitary, wszystko i na taśmie jest nagrywane, żeby po prostu było to analogowe nasycenie.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.
0: Dziś gościem programu Mateusz Ziółko. To jeszcze tak a propos rzeczy ważnych, które robiłeś w życiu muzycznie. Mówiłem już tam o tych nagrodach, o tych programach, o tym występie w Opolu, ale też przecież na koncercie Bocelliego byłeś, przecież śpiewałeś na różnych scenach z różnymi artystami, przy różnych artystach. Które było najmocniejsze dla ciebie? Które wystąpienie, który wykon był najmocniejszy, taki, który najbardziej, najdłużej pamiętasz, a może też był najtrudniejszy, bo jakby wiemy, co na platformie jednej internetowej się mocno ogląda i jakie miliony na przykład wracają do Wodeckiego, prawda? To już zaraz będzie 20 milionów osób, które na YouTubie zobaczyło.
1: Nawet nie wiedziałem, że to aż tak szeroko poszło.
0: No już tak, już dochodzi pod 20 milionów.
1: No, to przypomniałeś historię, która... No ja nie boję się tego powiedzieć i często to mówię też na swoich koncertach, kiedy opowiadam o tej piosence i o Zbyszku Wodeckim. Nigdy go nie spotkałem osobiście. Strasznie tego żałowałem. Bo wiesz, historię, które o nim się słyszało, no to było niesamowite. Tak bardzo chciałem tego gościa poznać. Nie było mi to dane, ale moje spotkanie z nim w tej jego muzyce po jego śmierci w tak wyjątkowy sposób, który stał się wręcz, no muszę użyć tego słowa, to było jakieś takie mistyczne wręcz. Aha. Wiesz, doświadczyłem na tej scenie, w tym programie czegoś nie spodziewałem kompletnie.
0: A musiałeś bardzo się kontrolować? W sensie miałeś taki moment, że się, nie wiem, zacząłeś...
1: Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. To jest tak autentycznie, wiesz, ja do dzisiaj, minęło od tego czasu 8 lat.
0: Tak mniej więcej.
1: No tak, już jestem już dojrzały. Słuchaj, autentycznie, i to nie jest ściema, ja ten występ widziałem 4 razy, nie byłem w stanie go więcej oglądać.
0: Czyli ty to widziałeś 4 razy?
1: Tak.
0: I to była ta granica?
1: Tylko dlatego, że ktoś mi tam pokazał, raz go zobaczyłem sam po tym występie, nie mogłem tego dooglądać, ja po prostu się rozpadam na kawałki, rozklejam się, jak tego słucham. Jak ktoś mi to puszczał, to po prostu się tylko pilnowałem, żeby się nie rozliczyć. Autentycznie, tak na mnie to działa. Takie tam były emocje. Ja wjechałem tą windą, wszedłem na scenę i nie pamiętam w ogóle nic z tego występu.
0: Okej.
1: Okay. Kompletnie.
0: A to też jest piosenka, którą na wielu festiwalach, takich koncertach, nazwijmy to letnio-plenerowych, śpiewa wielu artystów. Rzeczywiście, tak. Szczególnie w ostatnim czasie, bo mam wrażenie, że często ją słyszę. No a wtedy wszyscy żeśmy tam zamarli, zastygli.
1: No ja tylko zrobiłem dużą dygresję, tylko chciałem wrócić do tego, co mówiłem, że nie boję się powiedzieć tego, że to spotkanie moje ze Zbyszkiem Wodeckim w takim anturażu autentycznie zmieniło mnie jako wokalistę, zmieniło mnie jako człowieka.
0: Okay.
1: Niesamowite, co się wydarzyło wtedy. Ja w ogóle nie widziałem, że ja tak mogę. Widziałem, że ja tak umiem. To rzuciło zupełnie inne światło na mój sposób śpiewania, na moje postrzeganie muzyki, wiesz, dźwięku, wrażliwości. Okay. Ja zacząłem inaczej śpiewać.
0: A myślałeś też o tym, że mając być może taki dar, który, jak już tu powiedziałeś na początku, ćwiczyłeś trochę od małego, bawiąc się aranżami, coverując inne piosenki, naśladując precyzyjnie, ale dodając coś od siebie, tak jak powiedziałeś, żeby ta cząstka ciebie była. Nie myślałeś, żeby taką płytę wydać, najpiękniejsze melodie w moim
1: Jest wykonaniu. To jeden z pomysłów, który gdzieś tam kiełkuje i nawet słyszałem kilka takich podpowiedzi. Ale zanim to zrobię, nie mówię nie. Ja naprawdę zmieniam swoje podejście do muzyki. Otwieram się coraz co nowsze rzeczy. Przyznam się szczerze, że jakieś miałem trochę problem z tym coverowaniem. Tak bardzo parłem, wiesz, na swoje autorskie. Wydałem 2 autorskie albumy, z których jestem bardzo zadowolony, ale jednak gdzieś, wiesz, ta druga odnoga, to ta przestrzeń, taka odtwórcza, tak, i odnajdywania siebie w twórczości innych artystów, zaczynam się tym coraz lepiej bawić i przestaję mieć z tym problem. Widzę też w tym naprawdę wielką wartość. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie grałem przedwczoraj pierwsze dwa koncerty z takiej serii koncertów na festiwalu Jerzego Pomskiego. Przyznaję się bez bicia, ja nie znałem tej twórczości. Wiesz, okay, Jerzy Pomski, cała sala śpiewa z nami, tak, bo tak, dziewczynami, tak, wiesz, tak. Wszyscy...
0: Ale trochę już jakby nie nasze czasy.
1: Coś niesamowitego, coś niesamowitego. Co za piękne utwory, jakie piękne piosenki, jakie piękne melodie, teksty, historie. Rozpływałem się na scenie, mogąc to śpiewać. Więc wiesz, jeżeli takie perły można wyciągnąć z historii naszej muzyki, to ja to biorę.
0: Okej.
1: Okay. Coś pięknego.
0: Jeszcze jedna taka rzecz a propos twojej kariery, bo też sobie na tej popularnej platformie, gdzie wszyscy wszystko oglądamy, posprawdzałem, ale tam twoje piosenki odtwarzają się znakomicie. To znaczy, jeżeli mówimy o tych kilkunastu milionach przy tych coverach, które tutaj wychwalamy,
1: tak?
0: No to w Płomieniach 84 weźmie tam też chyba jakoś bardzo przyzwoicie, no to jakby wiesz, masz ten swój kawałek, który, jak się okazuje, pewnie też tym młodszym widzom, bo tam jest jednak młodsza widownia, młodszy słuchacz. Tak, masz tego młodszego słuchacza też.
1: Faktycznie to bardzo, bardzo fajny jest odbiór tych autorskich rzeczy. I idę po to, wiesz, ja...
0: No właśnie, idziesz. Czy ich jest dużo, czy ich jest mało? Ty teraz, od kiedy, że tak powiem, liczyć tą twoją karierę, kiedy ty możesz wydawać płyty w stosunku do tego, co już zrobiłeś?
1: Ty wiesz, ja pierwszą płytę autorską wydałem w 2017 roku.
0: I po szybkim czasie była złota zresztą.
1: Tak, tak. To był bardzo duży sukces. Zresztą, trzeba to powiedzieć, to nie jest tylko mój sukces, bo tą płytę pisało wielu ludzi. Ale właśnie o tym jest muzyka, wiesz, o tym współdziałaniu, o relacjach właśnie w muzyce, więc ta piosenka tak naprawdę w takiej formie powstała w jeden dzień, ten aranż. No drugi dzień nagraliśmy wokale i wiesz, i zadziałało, tak? Musiała poczekać 11 lat.
0: Działa do dzisiaj.
1: Tak, działa do dzisiaj.
0: Działa do dzisiaj, to tego ci gratulujemy. Tu Radio Złote Przeboje, z nami w studiu niezmiennie Mateusz Ziółko. A propos współpracy z polskimi artystami, no bo też cię widać trochę w duetach, Sylwia Grzeszczak zresztą była, skoro Libera wymieniłeś tutaj, to niedaleko. Z kim byś chciał jeszcze? Jakie są twoje jakieś takie, nie wiem, marzenia muzyczne? Z kim tą scenę chciałbyś dzielić? Co chciałbyś zrobić?
1: Bardzo chciałem zaśpiewać kiedyś z Felicjanem Andrzejczakiem i doczekałem tego. Więc tak bardzo byłem wdzięczny za tę możliwość, kiedy mogłem tą Jolkę zaśpiewać w Opolu. Moje spotkanie z nim, pierwsze, śpiewaliśmy zresztą z Radiem Złote Przeboje. Była taka trasa koncertowa organizowana Orkiestra Złotych Przebojów.
0: Okej. Okay. Mnie to wtedy nie było, dlatego nie pamiętam.
1: Czy jestem starszy? Kurde.
0: Nie, tu cię uspokoję. Nie jesteś starszy, okay. Po prostu mnie tu nie było.
1: Dobra,
0: akurat.
1: Wytłumaczyłeś. No. Felicjan śpiewał właśnie wtedy na tej trasie. Co za wspaniały człowiek. Po prostu dusza, facet. Jak on tą Jolantę zaśpiewał tam wtedy, to ja po prostu stałem i ryczałem przed tą sceną. Niesamowity facet. No nie było mi dane, niestety, z nim więcej zaśpiewać. Ale mam kilka takich marzeń. Tak, jak już wiesz, wspominamy o tych legendarnych artystach. Mówiłeś o jakichś takich pomysłach na kolejne wydawnictwa, albumy. Mam tych pomysłów mnóstwo.
0: Okay.
1: W przyszłym roku bardzo chciałbym swoim fanom i słuchaczom zaserwować swoją autorską płytę, na którą już też pracuję, wyciągnąć swoje stare rzeczy, których dawno nie publikowałem, czyli taką wielką potrzebę, żeby to jakby samemu wyprodukować i wydać. Ale kolejne pomysły się tlą i wspominamy o tych wszystkich legendach. Taka płyta Legendy Polskie, też współpracy, nie wiem, z Markiem Piekarczykiem, na przykład Eleni, wiesz, to są takie, jakby znam tych ludzi.
0: No Marek, tak? Piekarczyk to jest twój dobry kolega, można powiedzieć.
1: To jest mój papa,
0: po wojsie.
1: Dobry duch.
0: No są to...
1: Gosia Ostrowska na przykład, tak, wiesz, tak. Też taka moja ciocia sceniczna. Się poznaliśmy, wiesz, tak nazwisk troszkę wymienić.
0: A do pianistów na przykład też cię ciągnie? W tam stronę, nie wiem, Turnała. Sana z nim kiedyś piosenkę zrobiła, zresztą piękną, w takiej stylistyce turnałowej zresztą.
1: Tak.
0: Od tego momentu się bardziej zacząłem...
1: Nie znamy się z panem Grzegorzem. Ja tutaj bardziej, wiesz, sięgam po takich artystów, których poznałem na swojej drodze muzycznej. Wiesz, wszystkich, o których tutaj wspominamy, tak naprawdę, wiesz, to są wielkie tuzy. I naprawdę to jest znowu moja wdzięczność wielka, wiesz, że ja dzisiaj jestem w takim miejscu na scenie, że mogę z tymi ludźmi tą scenę dzielić, z ludźmi, których kiedyś oglądałem na tych festiwalach opolskich i byli dla mnie niedostępni. A dzisiaj mogę z nimi razem śpiewać, mogę z nimi przybijać piątkę na scenie. To jest naprawdę wyjątkowe, wiesz, to jest naprawdę dla mnie bardzo wyjątkowe i za każdym razem nawet nie dowierzam, że to się dzieje.
0: Okej. Rodzina w życiu najważniejsza, bo wiem, że taki był czas w twoim życiu, że zabawa rock and roll i to, co się dzieje, świat wiruje, prawda?
1: Różnie bywało.
0: Jak się ma te kilkanaście lat. Jesteś teraz zupełnie innym człowiekiem niż na przykład, no właśnie, jadąc pierwszy raz na to Opole.
1: Oczywiście, że tak. Kompletnie jestem innym człowiekiem. Dziś jestem człowiekiem, który rozumie, po co to robi, który rozumie, skąd ma ten dar i po co jest na scenie. I dzisiaj moje śpiewanie to nie jest śpiewanie tak jak wtedy. Jakby, no sorry, muszę się tylko przyznać. Ja wtedy karmiłem swoje ego. Ja byłem, wiesz, młodym, gniewnym, który chciał zrobić karierę, chciał być w tym Opolu, chciał być gwiazdą. Tak? No tak było.
0: Okay.
1: Po prostu. Jakby, wiesz, jeżeli jakikolwiek artysta młody wychodzi na scenę i mówi, że tak nie jest, to ja mu nie wierzę. Kiedy byłem młody, to fajne były te wyjazdy, bo robiłeś to, co lubisz. Potem jakieś spotkania z kolegami, jakiś wypad na miasto, wiesz, w trasie też było wesoło. A dzisiaj, co dużo mówić, po prostu tęsknię za rodziną.
0: No właśnie, to najbardziej w życiu jednak zmieniają dzieci chyba,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak,
0: oprócz rzeczywiście ważnej kobiety, która przy nas jest, ale jednak...
1: Tak, mówię o rodzinie jako całości, tak, mam cudowną żonę, wiesz, która mnie w tym wszystkim wspiera, zresztą też razem pracujemy, bo moja żona jakby ogarnia cały mój booking moich koncertów i menażersko razem współpracujemy. No i moje chłopaki, uwielbiam ten czas z nimi spędzony, więc tak szczerze mówiąc, jestem już na takim etapie, że robię wszystko, żeby móc dalej grać, ale żeby móc grać większe koncerty i rzadziej. Żeby móc być więcej w domu, po prostu. Albo sobie to, nie wiem, kampera chyba kupię, będziemy jeździć
0: ten. Ale rozumiem, że w tym żona pomaga, żeby nie grać aż tyle i żeby nie bukować tam tyle, prawda? Jeżeli ona tam stróżuje przy tym notatniku takim, to...
1: Słuchaj, i tutaj weszliśmy na gdyszowski grunt, bo ja ostatnio tak się śpiewam, mówię, kochani, ja się zastanawiam, czy ty lubisz, jak jestem w domu. Bo tych koncertów, jak państwo sobie wejdziecie na moje social media, to jest dosyć sporo.
0: To jest sporo. Mówiłeś 150. Czyli co, pozdrawiamy Mariannę, dobrze pamiętam?
1: Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, kochani, pozdrawiamy się serdecznie.
0: I prosimy na 2026 rok trochę mniej tego?
1: Tak, mniej, a większych.
0: Mniej, a większych.
1: Kochanie, tak, taki jest postulat tutaj z radia.
0: To tak, sprawę zostawmy. Czego i tego ci życzyć na ten 2026 zbliżający
1: tak,
0: się?
1: Tak, więcej czasu z rodziną, zdecydowanie, tak.
0: Jaka piękna puenta naszej rozmowy z jedną z gwiazd polskiej muzyki, Mateusz Ziółko. Dzięki śliczne za to
1: bardzo
0: spotkanie.
1: Ci dziękuję za rozmowę.
3: A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Demono. I o niej opowie wam Tomek Brel.
2: Pewnego razu w muzyce.
4: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, bez którego polska muzyka lat 80. i 90. brzmiałaby zupełnie inaczej. Andrzej Krzywy i zespół Demono.
5: Tak się nagle zachmurzyło, szaro-sine, ciężkie niebo.
4: Historia zaczyna się w latach 80., kiedy to Marek Kościkiewicz zakłada zespół Mono. Niedługo później do zespołu dołącza Andrzej Krzywy i Robert Chojnacki. I w tym składzie pod koniec lat 80. nagrana zostaje pierwsza płyta już pod szyldem Demono.
5: Tylko ze mną coś się stało.
4: Andrzej Krzywy wspominał wielokrotnie, że muzyczne początki wyglądały bardzo dziwnie, bo mimo że zespół odniósł sukces artystyczny, mimo że był popularny, pieniędzy z tego zajęcia właściwie nie było.
6: Na początku grało się w zasadzie prawie za darmo, no i to ja to przeżywałem i w dabie, pomimo tego, że płyta sprzedawała się świetnie. Nie było z tego pieniędzy, kokosów za dużo. Potem już w Demono, po sukcesie właśnie pierwszej płyty, po sukcesie drugiej płyty, na której były takie piosenki jak Miasto Nocą chociażby, tak, czy Zostańmy Sami, nadal zespół niewiele zarabiał. No, graliśmy, nie wiem, po 200 koncertów rocznie, ale za grosiki, tak? Zmiana nadeszła gdzieś w 95 chyba roku po płycie Stop.
4: Andrzej Krzywy przygodę z muzyką zaczynał jeszcze w czasach, kiedy istniała instytucja pod tytułem cenzura. Na cenzurę narzekało wielu artystów i jak się okazuje zespołowi Dub, w którym Andrzej Krzywy śpiewał, też zdarzyło się mieć z ową instytucją przygody.
6: To jeszcze był początek lat 80., więc ta cenzura była i faktycznie dosyć mocno przyglądała się każdemu tekstowi.
3: Historię takich zespołów jak Demono można naprawdę słuchać godzinami. To był ostatni element naszego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć Wam cudownego odpoczynku, oczywiście z Radiem Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ale patrz!
0: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję, pechowo nie będzie. Minęła 8, zapraszamy na wiadomości.
15: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
16: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
17: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
15: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca, przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła. Radio Złote Przeboje. Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek, 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Juzis, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka. Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba, że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckach paradować. Ale to już panią zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
10: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Voyage, voyage, there's it less. O podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

uszach. Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9:00. Zapraszamy na wiadomości.
10: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w Łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
11: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
10: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłużoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byyłyby wykorzystane.
10: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu Wybrzeżu. Spotkanie Brazylia-Maroko.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longiem można oglądać. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No, ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, Perfekt, chcemy być sobą już teraz.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
8: Chciałbym być

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla Was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz. I tam, w specjalnym formularzu, rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford and Simpson.

0: naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
0: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Zdrowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna i tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira, to jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Die Die, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Daj Daj, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła, a ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra!
10: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: www.radioklubu.pl i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 9 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista Dolce lub Forte 1 kg 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Reklama.
2: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie sobota.
2: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Alphaville Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, taki jest tytuł tej piosenki.

Tu Radio Złote Przeboje, Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum, to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: czasem w salonie Filman.
1: I jak pani widzi?
2: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
0: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł. Taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
11: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
12: Reklama.
13: Ale ten czas leci. Już 10 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
14: Szczątki płodów na działce. Dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
15: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
14: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
16: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
14: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i w Łódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i Złote na nowo. Radio Złote Przeboje, czyli nasz stały sobotni cykl.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski.
13: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych, to już teraz.

I'll Stand By You, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąc takie dobre 9,99.

0: smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
0: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Słuchasz Radia Złote Przeboje,

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford and Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii. W oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 1992 roku, dodała trochę dynamiki współczesnych rytmów, a utwór podbił wówczas już nie tylko Wielką Brytanię, ale także Stany Zjednoczone. Użyto go też oczywiście w filmie The Bodyguard.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Światowicz 500 gramów, 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi? Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
10: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
14: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Tu Radio Złote Przeboje i... aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I tu ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone. Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

0: Donna Lewis, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu, zbliża się 11 to na zegarach, w głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
8: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poparzony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
9: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
8: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.

nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpisze, to pewnie potem z czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

Dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa, gwiazdy początku lat 90. All for One, z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All for One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny, godziny 11:11 i 11 sekund.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
3: serwujemy największe przeboje lat 80.
2: i 90.
4: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, 1,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kg na osobę. Kaufland.

0: W 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Reklama.
3: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Ville Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. A za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: wtyczki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Kiedy z dźwiękami dzieje się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800-133-377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
15: Zaraz część posmarujemy.
16: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ogrzej się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za... Za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: stany. Szymon Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: No to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

0: YouTube, Radio Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 2,5 minuty nasze wiadomości. W nich o wielkim sprzątaniu po trąbie powietrznej na Opolszczyźnie. A w jutrzejszym poranku mundialowe piosenki w związku z tym, że Mistrzostwa Świata nam się zaczęły. Zapraszam.
1: Reklama. Nuda. Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
9: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
10: Trochę o kolejach zapomniano.
9: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
11: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
9: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
12: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
9: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
10: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
9: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.

0: Szymon, Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi taki śmieszny gość, to to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
1: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedzą komik, daję radę w ogóle. Bo
0: a
1: kiedyś
0: satyryk?
1: To, wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
0: komik.
1: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
0: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
1: No Jezu.
0: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem fircyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono, no bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u się dziwnie ubierałeś? Tak.
2: No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary z lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Szembeka albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, ja wiesz, miałam to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli. I może teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz co, też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij nie

0: Wiele mają za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Reklama.
12: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze?
2: Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy, żarty, swoje stand-upy. I teraz czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem? Czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich?
3: Jezu, uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas, niewyspania, rozumiesz? Referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz? Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi: Steczkowska, w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi.
2: Ale
3: no, to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście to oddzielnić się, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
2: Atencją,
3: no,
2: tak.
3: Okropny
2: tak,
3: to jest, tak. Mm-hmm.
1: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera. No to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, 7 bocianu.
1: Pies, kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: sama.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
9: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
10: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski. Tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale
1: nie, no,
2: wiesz,
1: ja mam tego... ćwiczysz?
2: No tak, ćwiczę, tak. Ale no, wiesz co?
1: Będziesz podskakiwał.
2: Tak, mam, więc mam zjazdy, więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no, wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset.
1: I drzemeczka?
2: Tak, pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę, więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam za dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi, no muszę nagle coś takiego...
1: Fizyczna...
2: Muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You drive me crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger. Polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
15: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
14: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
16: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
17: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
16: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
14: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
15: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
14: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Meldujemy się, Szymon Majewski i Marzena Rogalska. To jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
2: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
1: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
2: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
1: Tak. No grał.
2: Przestań.
1: Ale bardzo, bardzo fajnie grał.
2: Tam się przemazał, blady leż.
1: Zagrałbyś jeszcze, nie?
2: Nie, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
1: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to, słuchaj, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli tak, wychodzisz, bo ty taki jesteś Szymonizm. I nigdy tak. Nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w Domach Kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fon w apaszce coś i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak. Trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach. Wiesz, no załóżmy, rozumiesz, że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie ja jest taki
2: tak, wujek. Ja bardzo się cieszyłem, tak. Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Patrz, nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, Siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: Postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz co, premierę swojego, kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze i ona napisała coś taki najcudowniejszy SMS, czemu mnie to nie dziwi. Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie niż ja.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
9: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
10: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.

0: TTC.pl i oddaj głos już dziś.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Castor!

0: Barbara Romariana i mamy to!
1: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakoś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: W ogóle
2: nie,
1: to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle
1: nie przypuszczałem,
2: że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, ludzie fajnie,
2: ale jednak coś tam, wiesz, tak, takiego, że żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak, i ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że tak Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Szymonie Majewski, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten błąd, ten błąd zaczyna, to już jest
0: wieku, moment. Wieku 60 ilu? Słuchaj, czy ile
1: 59, dosłownie parę tam dni temu.
0: I ja mam wrażenie, że w 60, mówi.
1: Wieku 70 lat powiem, stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
9: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: A, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
11: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb. Bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
22: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
21: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
22: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
23: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
24: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski, jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę u mnie walcz, trochę się postaraj, tak. Trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz.
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże, w miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest, wiesz, takie poczucie, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie myślę sobie, że doceniam szarpać. Sam fakt, że ona jest taka, jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish. Niech zagrają dla nas po tych

Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.

0: się coś niepokojącego, zacznij od sprawdzenia swojego słuchu. Przyjdź do GERS i sprawdź słuch. Bez kolejek, bez skierowania, bezpłatnie. Zadzwoń pod bezpłatną infolinię 800 133 377 lub znajdź najbliższy oddział w Szczecinie na gers.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
12: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
11: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
13: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
11: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
2: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Jest absolutna przyjemność i też bez oporów. Jestem tu na uśmiechu, na luzie.
1: No to wspaniale. To jeszcze godzinka. Tak. Jeszcze godzinka.
2: Tak. I w ogóle to minie jak z bicza strzeli.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mi się podoba w harcerstwie, bo to wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny. Byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota. I gdzieś pamiętam przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski skautowej. Ja pamiętam ze swoim zastępem Dziki przygotowałem i rozpisaliśmy, ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy raz stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie. Te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, Czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie rewanż... masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja zawsze do końca tak. gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki ratler jakiś, prawda, cholera, ratler. Wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: Autopromocja. Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie ten Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej,
1: że... Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż nie. Ostatnio, wiesz, no, rozdmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialszą na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, no tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze... Żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gębą. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jak jest Marzena Rogalska?
2: Worskart, jest jednym mężem. Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the silence, oczywiście Depeche Mode.

0: Czy dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości? No, czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No, znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Aha. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz... Gdzieś tam się przez to gdzieś też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa, więc ja sobie sam jakieś aplikuję. Wiesz, boks jest fajny pod tym, w ogóle sport. Aha. Fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spoce, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
15: Nuda. O! To coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki holownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
16: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
17: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, życie, kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, robię kawę, pobudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, musisz, absolutnie, zmieniam tak miejsca pracy, kładę się tu, coś, wiesz.
1: Aha. Tu z laptopem w fotelu,
2: nie,
1: tu
2: tam
1: przy
2: coś,
1: biurku,
2: tu się ja kładę, mam tak tu mam samo. Wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa, tak, kawa na mnie działa, ale też w sposób, musi być też nagle taki moment drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Polecam.

0: życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, więc... kurczę, niech będzie jak jest.
1: Tak?
2: Najlepiej, tak.
1: To co znaczy, że jest dobrze?
2: No tak, że to jest niech dobrze. Niech będzie jak, tak, jak jest.
1: Szymon
2: tak.
1: Majewski.
2: Dziękuję.
1: Ciężko się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
1: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście. Radio Złote
3: Przeboje. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Autopromocja.
5: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
4: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
5: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
4: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
5: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
4: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.
12: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
13: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
14: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. Jantar Senior Home.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
16: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
17: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Steiner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 30 dwóch ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
18: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
17: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Prawie 4 minuty po godzinie 15. To panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie na dobry początek. Piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To Perfect i Niepokonani.

Od 44 lat na muzycznym rynku ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.

Ależ cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Trisha McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak jej teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz Boys i Sabrina. Boys.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Uwaga, Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.

Molly Hatch. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie, no nie w cieniu, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośnie radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Snap.

Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie z radiem Złote Przeboje na zegarach 16:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców w Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócanie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
6: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
7: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
4: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Trzy minuty po godzinie 16:00. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Przed wami Bryan Adams.

0: Lubię w weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson i jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno i
0: chyba wszystko już jasne. Anita Lipińska świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem m.in. Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bema.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

Choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami CC Catch.

0: za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz!
3: Hej! Świętujemy 5. urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis, haki kolownicze i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
12: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Reklama.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romans Biurowy.

0: To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Suwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
0: Sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
16: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
15: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Z spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
8: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
15: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17 i to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, na teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, no a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Bez serce bije.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złoto Przeboje miałem tu wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów, Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu, to francuski duet Moggio.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

Nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio!

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Media Ekspert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Nuda. Nuda. O, to coś nowego. Motoryzacyjna nuda w Szczecinie właśnie się skończyła, bo jest nowy salon chińskich aut DFSK oraz SWM. Odkryj wygodne 5- i 7-osobowe SUV-y z napędem hybrydowym oraz spalinowym. Także serwis haki kolowniczej i akcesoria do samochodów różnych marek. DM Grupa. Salon chińskich marek DFSK oraz SWM. Szczecin, Struga 78A. www.dm-grupa.pl.
11: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam kopiec Cwila, tam jesteśmy dzisiaj tak. Przez całe popołudnie i cały późny wieczór będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radiem Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej, i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, to ja lecę. Mariusz, cześć!

Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda. You can't touch this.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
13: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
14: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
15: Dokładnie.
14: Ludzie machają, uśmiechają się.
16: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
12: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią, o północy mecz Brazylia-Maroko, o 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja, a o 6:00 rano Australia-Turcja.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. I dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100.

A sam film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moore'a. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
1: Every night in my dreams I see you, I feel you.
0: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.

Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Uwaga Szczecin! Cyrk na wodzie. Od 1 do 5 lipca przy ulicy 1 Maja obok Aldi. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A
19: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.

Radio Złote Przeboje na fali 89 i 8 FM. Radio Złote Przeboje. And you can dance for inspiration.

Czas gwiazd. Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

Co ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Eye of the Tiger prosto z filmu Rocky 3.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Flofarm.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: i oddaj głos już dziś.
1: Reklama.
2: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku Radia Złote Przeboje i za chwilę wracamy do programu Czas Gwiazd. Dziś opowiadam wam o piosenkach wykorzystanych w filmach. Będzie między innymi za moment Whitney Houston, ale w tej chwili dajcie głośniej Stevie Wonder. Jeszcze raz, dzień dobry, wieczór.

I Will Always Love You to jeden z największych przebojów w historii muzyki, ale mało kto pamięta, że Whitney Houston nie była jego autorką. Piosenkę napisała i nagrała już w 1974 roku Dolly Parton. Numer był dedykacją dla Portera Wagonera, który pomógł w rozwoju jej kariery. Dopiero po 20 latach wrócono do tej piosenki. No i właśnie producenci filmu The Bodyguard zastanawiali się nad doborem odpowiedniego utworu. Podobno I Will Always Love You zaproponował jeden z aktorów, Kevin Costner, no i był to strzał w dziesiątkę.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nagrania jest też początek wykonywany a cappella. Producent David Foster początkowo chciał od razu wprowadzić instrumenty, ale Whitney przekonywała, by zacząć się samym wokalem. To właśnie ten pomysł sprawił, że pierwsze sekundy utworu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki pop. Dzisiaj też jeden z fragmentów tej piosenki jest wykorzystywany w social mediach. Wielu ludzi nagrywa filmiki, w którym to stara się wejść w tym samym momencie co Whitney Houston. Z reguły z marnym skutkiem, ale może Wam się uda.

Sam film Bodyguard opowiada historię muzycznej gwiazdy Rachel Maron, granej przez Whitney Houston, która otrzymuje groźby od prześladowcy. Jej ochroną zajmuje się były agent Secret Service Frank Farmer, w którego z kolei wciela się Kevin Costner. No i między bohaterami rodzi się uczucie. Myślę, że większość z Was zresztą doskonale zna ten klasyk kina. No to słuchamy. Whitney Houston już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. No i w 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający właśnie jego historię. Rodzina muzyka poprosiła też, aby jego piosenkę nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdźmy, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Los Lobos, La Bamba.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
1: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty.

0: Nowa Eneo Pewność, miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.

Mało kto pamięta, ale utwór napisał Per Gessle z Roxette w 1987 roku jako świąteczną piosenkę zatytułowaną I Must Have Been Love Christmas for Broken Hearted. W tekście, jak można się już domyślić, pojawiło się odniesienie do Bożego Narodzenia, więc raczej ten kawałek mógłby się nadawać do kolejnej odsłony Listów do M. Singiel w każdym razie odniósł sukces w Szwecji, ale poza nią był praktycznie nieznany. Ale kilka lat później producenci filmu Pretty Woman poszukiwali romantycznej piosenki do ścieżki dźwiękowej. Po sukcesie Roxette w USA zespół otrzymał zapytanie, a muzycy odesłali właśnie ten kawałek z wyciętymi fragmentami dotyczącymi świąt.

Film Pretty Woman opowiada historię biznesmena Edwarda Lewisa, granego przez Richarda Gere'a, oraz też Vivian Ward, w którą to wciela się Julia Roberts. Początkowo scenariusz miał być znacznie mroczniejszy i bardziej realistyczny, ale ostatecznie uznano, że powstanie z tego romantyczna komedia z optymistycznym zakończeniem. No to posłuchajmy tego kawałka Roxette już teraz w Radiu Złote Przeboje. It Must Have Been Love.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Reklama.
3: Sobotni wieczór można się odprężyć. Minęła godzina 20. Mariusz Stelmaszczyk jestem za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę nie zabraknie także przebojów wykorzystanych w filmach. Tak jest, będzie m.in. o Dirty Dancing czy też o filmie Top Gun. A w tej chwili ATC.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eric Carmen, Angry Eyes, Dirty Dancing. Piosenkę napisali John DeNicola i Frankie Previte, ci sami autorzy, którzy stworzyli późniejszy mega hit I've Had the Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Prawda, że też brzmi znajomo? Angry Eyes pojawia się z kolei podczas słynnej sekwencji treningów tanecznych. To właśnie wtedy bohaterowie Baby i Johnny spędzają ze sobą coraz więcej czasu, a widz obserwuje, że między nimi rodzi się uczucie. Dla wielu fanów jest to jedna z najbardziej pamiętnych scen całego filmu.

A sam Eric Carmen przyznał po latach, że sukces Angry Eyes zaskoczył nawet jego samego. Utwór dotarł do czołówki listy przebojów w wielu krajach i stał się jego największym przebojem od czasów solowego hitu All Myself. No a ciekawostką jest również to, że soundtrack do Dirty Dancing sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie. I trudno się dziwić. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Eric Carmen, Angry Eyes z filmu Dirty Dancing.

0: Czas gwiazd.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na grupę Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun. Autorami byli legendarny producent i kompozytor Giorgio Moroder oraz tekściarz Tom Wiltlock, którzy wcześniej stworzyli także Danger Zone dla tego samego filmu, a kawałek zaśpiewał Kenny Loggins. Mało kto wie, że zespół Berlin nie był pierwszym wyborem. Piosenkę proponowano innym wykonawcom, ale producenci kręcili nosem, aż w końcu do nagrań zaproszono wokalistkę grupy Berlin, Terry Nunn. Nagranie okazało się ogromnym sukcesem. Take My Breath Away zdobyło Oscara i Złoty Glob dla najlepszej piosenki filmowej, a także dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w wielu innych krajach.

Sam film Top Gun opowiada historię młodego pilota marynarki wojennej Pita Mavericka Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Film wyreżyserował Tony Scott, a jego dynamiczne sceny lotnicze sprawiły, że stał się jednym z największych hitów lat 80. I co więcej, po premierze filmu znacząco wzrosło zainteresowanie służbą w lotnictwie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Berlin Take My Breath Away.

Co ciekawe, utwór został stworzony wyłącznie na potrzeby anglojęzycznej wersji filmu. W niemieckiej wersji niekończącej się opowieści piosenka Limala w ogóle się nie pojawia. Zamiast niej wykorzystano wyłącznie orkiestrę. Ale wracając, numer, który dobrze znamy, wykonał Limal, muzykę skomponował legendarny producent Giorgio Moroder. No a po wielu latach utwór przeżył też drugą młodość dzięki serialowi Stranger Things. W trzecim sezonie bohaterowie Dustin i Susie śpiewają The Never Ending Story w jednej z najbardziej pamiętnych scen tamtego serialu. Po emisji odcinka liczba odtworzeń piosenki w serwisach streamingowych wzrosła kilkukrotnie, a sam Limal przyznał, że był zaskoczony powrotem utworu do popkultury. Jeśli chodzi o film Niekończąca się opowieść, no to w chwili premiery był jednym z najdroższych europejskich projektów. Powstał też na podstawie powieści Michaela Ende i opowiadał historię Bastiana, chłopca, który odkrywa magiczną książkę i stopniowo staje się częścią opowiadanej w niej historii. To posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. Never Ending Story. Limal w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro po godzinie 16. Miłego.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Czerwiec w pełni, więc w naszych głowach coraz mocniej tli się myśl o upragnionym urlopie. Niezależnie od tego, czy planujecie letni odpoczynek nad bałtyckim brzegiem, krótki weekendowy wypad za miasto, czy daleką podróż na drugi koniec Polski. Jedno jest pewne, ruszamy w drogę. Sezon urlopowy to jednak nie tylko czas pakowania walizek, ale też wielkich zmian na torach. Właśnie wchodzi w życie letni wakacyjny rozkład jazdy. To jednak nie koniec tematów na dziś, bo w dalszej części programu otworzymy nasze serca na pomoc tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym. Odwiedzimy Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, by porozmawiać o adopcjach zwierząt i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć ich niezwykłą misję. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. A zaczynamy od tematów kolejowych. Co wakacyjny rozkład jazdy przynosi pasażerom na Pomorzu Zachodnim? Mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
6: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
7: Tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk ze Szczecina, którego relacja została wydłużona z Olsztyna do Pisza. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński pojedzie ten skład aż do Świnoujścia, zapewniając bezpośrednią podróż z Warszawy przez Poznań i Szczecin.
5: Wiemy już, jak pod kątem podróży wyglądać będzie sytuacja na naszym lokalnym podwórku. Zostajemy jednak w temacie kolejowych podróży, ale zmieniamy perspektywę i z Pomorza Zachodniego Zachodniego ruszamy w Polskę. Sprawdzimy teraz, jak ta letnia rewolucja na torach wygląda w skali całego kraju, bo wakacyjny rozkład jazdy przyniósł spore zmiany w siatce połączeń dalekobieżnych. Mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity.
3: 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy, jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20:20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7:23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8:31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19:27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tzw. szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów w dobie. Szczególne znaczenie będą miały też rozkłady wakacyjne dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Gryfin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. PKP Intercity uruchamia 560 pociągów na lato każdego dnia. To będzie o 30% więcej pociągów niż w 2023 roku. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Spółka PKP Intercity intensywnie przygotowywała się do sezonu wakacyjnego. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać w lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach.
5: O ogólnopolskich zmianach na torach, nowych pociągach i wakacyjnych kierunkach mówił Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostajemy w podróżniczym klimacie, ale z torów kolejowych przesiadamy się do samochodów i ruszamy na drogi ekspresowe oraz autostrady. Zapominamy o nudnej jeździe z punktu A do punktu B, bo tuż za barierami energochłonnymi czekają na nas miejsca niezwykłe i wciąż nieodkryte. Co ważne, do wszystkich tych lokalnych perełek prowadzą komfortowe i bezpieczne drogi dojazdowe. Gdzie warto zjechać na chwilę z trasy i jak infrastruktura ułatwia nam zwiedzanie regionu? O tym mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
8: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowiani Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szereg jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20, a pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa, a przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej w dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy.
5: O komforcie podróżowania mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiamy już wakacyjne plany. W naszym programie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
9: Ula Myszkinis, zapraszam. Policja wzięła sobie do serca nowe przepisy, które obowiązują od tego sezonu i coraz częściej karze motocyklistów jadących na jednym kole. Tylko w tym tygodniu prawo jazdy stracili m.in. ci w Myślenicach czy Szczecinie. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
10: Motocyklista, który będzie jechać na jednym kole, nie tylko musi liczyć się z mandatem, ale i obligatoryjną utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W Szczecinie policjanci zauważyli na miejskim monitoringu, że ktoś tak właśnie jedzie. Jak mówi mi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie, szybko sprawcę ukarali.
11: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
10: Mandat w takim przypadku wyniesie od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
9: Drzewo runęło na chodnik, 2 osoby w szpitalu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kołobrzegu. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
12: Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą był mężczyzna z niepełnosprawnością. niepełnosprawnością uwolniony przez strażaków. Obie osoby zostały przebadane, a następnie przewiezione do szpitala.
9: Wracamy do Szczecina. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmołowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie panie odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 kobiety. 20-letnia studentka zmarła. Zachodniopomorski sanepid bije na alarm. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
13: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
9: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk, w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że nawet 87% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Inny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli opublikowano raport i wydano szereg zaleceń, m.in. wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Przygotowała go dla Was Ula Myszkinis.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
5: Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia za nami. Teraz czas na temat, który wymaga od nas zatrzymania się i otwarcia serc. Zbliżają się wakacje, a ten piękny letni czas to niestety dla wielu czworonogów najtrudniejszy okres w roku. Porzucenia, przepełnione azyle i dramatyczne historie zwierząt, które straciły dom, to ciemna strona urlopowego sezonu. Na szczęście są wokół nas ludzie, którzy w takich momentach nie odwracają wzroku, tworzą bezpieczną przystań, leczą rany, odbudowują zaufanie i szukają nowych, kochających domów. O codziennej, niezwykle wymagającej walce o los skrzywdzonych psów, o mądrej adopcji oraz o tym, jak każdy z nas może pomóc. Rozmawiam z kimś, kto tę pomoc niesie każdego dnia. Naszym gościem jest Joanna Woronowicz-Sęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań.
4: Blisko mieszkańców.
5: Czy za powstaniem stowarzyszenia stała jedna jakaś konkretna historia psa, jedna interwencja, jeden obraz, którego nie dało się zapomnieć? Jak doszło do powstania Kudłatej Przystani?
14: Właściwie do powstania Kudłatej Przystani nałożyło się kilka takich historii, kilka zdarzeń. No przede wszystkim pomagałyśmy jako wolontariuszki tak prywatnie. No ale ta ilość zwierząt, która potrzebowała pomocy, no niestety te nasze prywatne środki no też nie wystarczały, więc no też musiałyśmy zrobić coś, żeby działać lepiej. No ale też chciałyśmy prowadzić coś, chciałyśmy coś robić. Na pewno chciałyśmy, żeby to było takie, ludzie nam wysyłali karmę, czy dawali karmę, tak? I też chciałyśmy, żeby to po prostu było pokazane. My to wszystko wystawiłyśmy na stronie i chciałyśmy, żeby po prostu było widać, że my tego nie bierzemy dla siebie, bądź nie wiem, nie wykorzystujemy w jakichś innych celach, tylko do ratowania zwierząt. Więc właściwie była nas grupka osób, które były wolontariuszkami, no i które zdecydowały się, że jednak będą pomagały więcej, no bo jednak stowarzyszenie daje taką możliwość.
5: A jak wyglądały początki Kudłatej Przystani? Było więcej entuzjazmu, strachu? Oj, czy wiary, że to się uda?
14: Początki zawsze są emocjonujące i zawsze są, człowiek jest taki, no na pewno dużo też młodszy, te kilka lat wbrew pozorom daje dużo, ale też no więcej ma takiej energii, więcej się chce, więcej można. No praca to jest przede wszystkim też, to jest ratowanie zwierząt, jest cudowną, jest cudowne i daje bardzo dużą satysfakcję, ale no niestety jeszcze tam jest obcowanie z ludźmi, które jest mniej przyjemne. Aczkolwiek tak, na początku byłyśmy wszystkie bardzo podekscytowane i to wszystko było takie naprawdę fajne. Aczkolwiek ja do dzisiaj myślę, że dlatego jeszcze to robię, bo uważam, że to jest naprawdę no, fajny cel i że robimy naprawdę dobrą robotę.
5: Czym dziś jest Kudłata Przystań, bo to nie jest schronisko?
14: Kudłata Przystań to są wolontariusze. To są ludzie tak naprawdę myślę, złotych sercach i z ogromną cierpliwością. To są ludzie, którzy tak naprawdę poświęcają każdą wolną chwilę po pracy, po jakimś spędzonym czasie z rodziną. To są ludzie, którzy spędzają ten czas na pomocy zwierzętom. Więc tak naprawdę my te psy wszystkie trzymamy u siebie w domach, tak? Dbamy, kochamy, nieniamy, śpimy w łóżku, nie śpimy po nocach, leczymy, wozimy do weterynarzy, więc no to jest naprawdę, no czasami oddanie takiego psa jest naprawdę trudne. Chociaż mówię, no ja na przykład mam teraz sunię i 8 szczeniaków. Także no, jest to też na pewno ogrom pracy przede wszystkim.
5: Przywracacie zwierzętom wiarę w ludzi.
14: Taką mam nadzieję. Taki był cel i mam nadzieję, że to robimy. Staramy się no, rocznie pomagać tyle, ile możemy. No, są to, wydaje mi się, jak na takie małe, lokalne stowarzyszenie, ogromne liczby, bo to jest około 250 zwierząt. No, to są wszystkie psy, które są zaopiekowane od jakby początku do końca, od profilaktyki, po szczepienia, po chipy, więc no, staramy się naprawdę jak możemy i te domy też wybieramy no, najlepiej jak potrafimy.
5: I działacie tylko na terenie Szczecina?
14: Działamy generalnie na terenie, właściwie my mieszkamy, ja mieszkam na przykład w Dobrej, tutaj dziewczyny mieszkają w okolicach Stargardu, Szczecina, więc my tu jesteśmy jakby tak lokalnie blisko siebie, aczkolwiek zwierzęta przyjeżdżają do nas z całej Polski, w dużej mierze z Podlasia na przykład. Aczkolwiek u nas tutaj na naszym terenie też niestety nie brakuje psów, które potrzebują pomocy. Także no my no nigdy się nie nudzimy, tu nie ma przerwy, tu nie ma urlopów, tu nie ma przerwy, tak naprawdę to zawsze jest co robić.
5: Mm-hmm. Czy po latach pracy wierzy pani, że zaufanie skrzywdzonego psa można odbudować?
14: Tak, można odbudować. Jest to bardzo ciężka praca, jest to bardzo trudne, ale jest jak najbardziej wykonalne. Tak? Te psy mimo wszystko, mimo tego, że przechodzą czasami z okropnych miejsc i mają naprawdę straszną historię, to bardzo szybko ufają. No też szczególnie ciężko oddać, które są u nas i które właśnie, którym staramy się jednak naprawić to, co ktoś zepsuł, no to one są szczególnie bliskie naszemu sercu.
5: Jak wygląda taki zwykły dzień w Kudłatej Przystani?
14: No ja mogę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień właściwie. No ja wstaję rano, także idę nakarmić swoje psy, wyjść z nimi na spacer, muszę ogarnąć tą moją sunię i te 8 szczeniaków. Mam jeszcze inne zwierzęta. No na 8 idę do pracy, więc wychodzę z tej pracy o 16, przychodzę, znowu ogarniam wszystko. W międzyczasie gdzieś tam pomaga mi syn czy mąż, no bo ktoś musi, wiadomo, też przypilnować i też ktoś musi pomóc, no bo to jest, nie mam nie aż 8 godzin. Jak wracam, no to wiadomo, znowu jest spacer, trzeba zrobić w międzyczasie jakiś obiad, wstawić pranie, znowu jest spacer z następnym psem, trzeba posprzątać, nakarmić, tu trzeba jechać do weterynarza, jeszcze w międzyczasie jak jest luźniej, no to też muszę jechać do domów tymczasowych, zawieźć rzeczy, a temu się skończyły podkłady, a tutaj nie ma karmy, a tutaj coś tam, a tu trzeba jechać coś innego zrobić, więc no jakby nudy nie ma.
5: Ile telefonów, wiadomości, takich próśb o pomoc trafia do was w ciągu tygodnia?
14: Jeszcze a propos tego mojego dnia, to już jakby nie wspomniałam już o tych ilości telefonów, które odbieram i praktycznie już żyję z tym telefonem, już jestem tak do niego przyzwyczajona, że no inaczej się chyba już nie da. To są jeszcze oczywiście te strona, a na stronę wpływa no dziennie na pewno z 30 wiadomości. Ja staram się systematycznie codziennie odpisywać, więc zazwyczaj już po prostu wieczorem tam o 23 albo o 25, jak już mogę chwilę usiąść spokojnie, więc no i w tych wiadomościach są oczywiście chęć adopcji, chęć oddania, chęć różnych innych rzeczy. No na szczęście jest dużo ludzi, którzy też nas wspierają i pomagają, ale no oni też piszą i też jakby oczekują, że się im odpisze.
5: To musi być bardzo trudne. Telefon dzwoni, zwierzę potrzebuje pomocy, a miejsc i środków brakuje. Jak sobie radzicie z takimi decyzjami?
14: Średnio sobie radzimy, nie ukrywam. Jest coraz trudniej. Wiadomo, jak na początku, te kilka lat temu, jak pomagaliśmy, to tych zwierząt też było mniej. Teraz mamy kolejkę chętnych, kolejkę dosłownie, mamy już jakby kolejkę zgłoszeń, na które czekamy, więc tak naprawdę część czeka, aż po prostu kolejne pójdą do domów, więc to też wiadomo, no my nie wypychamy tych psów na siłę, więc no, staramy się im znaleźć dobre domy, więc to też trwa. No i mamy już taką listę rezerwowych tak naprawdę, jak jeden dom tymczasowy się zwalnia, to przychodzą kolejne psy i tak w kółko, tak? Jak moje tutaj szczeniaki niebawem już zaczną szukać domu, także ja już mam kolejną sunię ze szczeniakami w kolejce, kolejnych 6 szczeniaków, które przyjadą, gdzieś tam 7 z okolic Gorzowa, Rzeszowa i to jest tak, no tych psów jest po prostu bardzo dużo, więc no już mamy, o jeszcze tam mamy po owczarce, szczeniaki, więc no to jest cała lista tak naprawdę oczekujących psów, a nas jest naprawdę garstka. Także czasami, no ja staram się chyba, nie wiem, no nikomu nie odmówiłam, tak przynajmniej robię wszystko, żeby zawsze te psy były jakoś zaopiekowane, też współpracujemy z innymi organizacjami na tyle, ile możemy, więc staramy się gdzieś tam, żeby te psy nie zostały same sobie, bo wiemy, jak to się kończy, to oddawanie w dobre ręce, więc myślę, że no staramy się, no tyle, ile możemy, tyle robimy, jest to naprawdę trudne, my nie mamy siedziby, nie mamy nawet, ja nie mam swojego biurka nawet osobno, tak, wszystko to jest w moim domu, te wszystkie stosy faktur, dokumentów, umów adopcyjnych, tak, to wszystko jest, to wszystko musi być zamknięte osobno, tak, to musi być, więc jakby, no nie mamy tutaj kompletnie takiego miejsca, które mogłoby być, nie wiem, chociażby miejscem, w którym przyjdzie ktoś nas odwiedzić, na spokojnie porozmawia, tak, no bo czasami po prostu w domu też nie ma takiej możliwości.
5: Joanna Woronowicz-Cęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, jest naszym gościem. Porzucone zwierzaki i bezsilność to tylko jedna strona medalu. Druga to codzienna, mrówcza praca nad tym, by skrzywdzone psy odzyskały zaufanie do człowieka i znalazły nowe, bezpieczne schronienie. Pomoc ma wiele wymiarów. Od wsparcia finansowego na leczenie przez dary rzeczowe, aż po tworzenie domów tymczasowych. Wszystkie szczegóły dotyczące działań stowarzyszenia i tego, jak można ich wesprzeć, znajdziecie na profilu Kudłatej Przystani.
6: O tym się mówi.
5: Czy starsze psy mają znacznie trudniej w adopcji?
14: Myślę, że najtrudniej w adopcji mają psy agresywne, to na pewno, bo to jest jakby najtrudniejszy taki sort psów. Psy starsze mają trudniej, aczkolwiek my generalnie psy starsze przyjmujemy po osobach zmarłych, bądź ciężko chorych, bądź takich, które w jakichś tam takich poważnych przyczyn nie mogą się tymi psami zajmować. No uważamy, że to jest jakby taki priorytet, w sensie jest kilka organizacji, mamy też dwa schroniska, takie fajne, dosyć tutaj blisko, więc jakby my staramy się pomóc tym psom, które najbardziej, no nie chcę powiedzieć najbardziej ucierpią, no bo pewnie dla każdego psa trafienie do schroniska, czy tam za kraty, czy w izolacji, czy gdziekolwiek jest jakimś tam traumą, ale no psy, które są gdzieś tam niuniane, kochane, które całe życie gdzieś tam wiemy, że no jakby nie z ich winy coś się wydarzyło, no to jest taki priorytet, jeżeli chodzi o pomoc, to właśnie takim psom, które straciły po prostu w taki sposób właściciela.
5: Jak wygląda procedura adopcyjna w Kudłatej Przystani? Czy każdy, kto chce adoptować psa, może go dostać?
14: No niestety nie. Czasami jest tak, że już widać po szczeniaku, jakiego domu potrzebuje, tak? Mamy różne psy z różnych miejsc, są to starsze, młodsze, głównie szczeniaki, takie do 2 lat psy, ale też mamy no starsze, też mamy dorosłe, też mamy po przejściach, też mamy lękowe, więc no to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może adoptować psa. Wiadomo, że jak jest na przykład mały, biały pieseczek kudłaty najlepiej, albo rasowy, no to wiadomo, że tych chętnych jest czasami 50 albo 70 ankiet wpływa. No my nie jesteśmy w stanie dać, wiadomo, jednego psa wszystkim, więc no musimy wybrać, tak? Także wtedy no niestety też ludzie się na nas obrażają troszeczkę i się gniewają, że to nie my ich wybraliśmy. No dla nas liczy się przede wszystkim dobro tego zwierzaka. Ja wiem, że nie zawsze się jakby da wybrać odpowiednio, no bo to niestety, no to co my najpierw jakby odbieramy ankiety, tak? Czyli czytamy te ankiety i na podstawie tych ankiet wybieramy potencjalne domy, tak? Więc jakby czasami, no to co nam ktoś, jak nam ktoś powie o sobie, to tyle o nim wiemy, tak? Więc wiadomo, że później się też poznajemy, ale no to też jest tak, że czasami jak komuś zależy, no to będzie opowiadał cuda na kiju, tak? I będzie wszystko cudownie, no. Na to już niestety nie mamy wpływu. Te psy też chroni umowa. Umowa ma 3 strony i też są zapisy w niej, żeby wiadomo, nie oddać psa, nie można go porzucić, nie można go oddać, nie można go wyrzucić, nie wiem, do lasu, tak? One dlatego są chipowane, znakowane, tak? Żeby im się po prostu nie stała krzywda.
5: Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie po adopcji?
14: Ludzie najczęściej myślą, że pies się sam wychowa. To jest największy błąd wychowawczy, jaki może być, i to nie tylko u szczeniaków, to jest też u dorosłych psów. Te psy po prostu zaczynają rządzić w domu i wtedy wtedy zaczyna pojawiać się problem. I wtedy jest szukanie behawiorystów, szukanie rozwiązań. Najlepiej, żeby ktoś rozwiązał coś za nich, a ty niestety trzeba samemu popracować. To trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić wiele rzeczy i po prostu tego psa nauczyć.
5: Jak długo pies potrafi dochodzić do siebie po zmianie miejsca?
14: Czasami jest to kilka dni, a czasami jest to kilka miesięcy.
5: Czy szczeniak zawsze jest łatwiejszy dla opiekuna?
14: Nie. Uważam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z psami, jeżeli ktoś nie ma przede wszystkim czasu i ochoty i chęci na uczenie, to lepiej jest adoptować psa dorosłego, takiego, którego widzimy, wiemy, jak się zachowuje, jaki ma charakter, wiemy, że na przykład załatwia się na zewnątrz, bądź ma z tym problem, wiemy, nad czym popracować, a co jakby... Są takie psy, które trafiają do nas, to są po prostu ideały chodzące. Miłe, grzeczne, cudowne, wspaniałe, no po prostu tylko brać i kochać, więc no myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia i którzy na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z posiadaniem psa, to no powinni się zdecydować raczej na starszego psa, bądź na większego, na po prostu na takiego, który jest już czegoś nauczony.
5: Joanna Weronowicz-Sęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, była naszym gościem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym programie. Ewa Pasierbiewicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was jednak w doskonałym towarzystwie. Już za chwilę Bogdan Widawka i jego goście.
4: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
15: Są takie zawody, które mimo coraz bardziej rozpychających się łokciami sztucznej inteligencji nie zaginą, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić na przykład sztucznego kominiarza. W tej części naszego programu przyglądamy się zawodom na Pomorzu Zachodnim. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Bartłomieja Kozłowskiego, szczecińskiego kominiarza z 17-letnim doświadczeniem.
4: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
15: Od ilu lat jest pan kominiarzem?
16: Pracę zacząłem w 2009 roku.
15: Jak pan ocenia te 17 lat?

0: czasami po pracy zajmowało mi około godziny czasu, tak? No tak więc to było takie dosyć ciężki początek, tak? I dopóki tam jakichś swoich uprawnień nie zdobyłem, to musiałem się szkolić przy mistrzu kominiarskim, bo taka jest u nas hierarchia, że żeby zostać takim prawdziwym kominiarzem, trzeba po prostu przy mistrzu kominiarskim szkolić się przez określoną ilość czasu, tak? No i początki były dosyć trudne.
1: A ilu jest kominiarzy w Szczecinie? Tak orientacyjnie?
0: No orientacyjnie wydaje mi się, że około 50-60.
1: To jest dużo czy mało?
0: Mi się wydaje, że jak na nasz rynek tutaj, na naszego Pomorza Zachodniego, to jest okej. Okay. No, nie wchodzimy w drogę. Każdy ma pracę, każdy ma jakiś tam swój kawałek chleba i mi się wydaje, że na ten rynek nasz jest wystarczająco duży.
1: Czy przychodzą nowi, czy trzeba do tego namawiać?
0: Znaczy, no niestety, zauważyłem od momentu mniej więcej, jak ja zacząłem pracę, że tego w cudzysłowie młodego na rybku jest coraz mniej, tak? No, młodzież, że tak powiem, do tego zawodu się nie garnie i nie chce, widocznie nie chce pracować w tym zawodzie. Ciężko jest naprawdę znaleźć jakiegoś pracownika, który byłby tak oddany temu zawodowi.
1: Ja nie sądzę, żeby akurat zawód kominiarza zaginął, bo jest to po prostu potrzebny zawód nam wszystkim. No, nie ukrywam, zresztą za chwilę będziemy o tym rozmawiać też. Natomiast no, jest to takie niepokojące jednak zjawisko, prawda? Że ludzie, młodzi ludzie szukają czegoś nowoczesnego, bym powiedział może, tak?
0: Tak. No i niestety nasz zawód jest troszkę niebezpieczny, tak? I gdzieś wydaje mi się, że ta obawa ludzi przed tą wysokością też jest dosyć znaczna w dzisiejszych czasach. Dosyć spora i nawet mi się wydaje, że więcej ludzi boi się tego, tej wysokości teraz niż to było kiedyś, tak?
1: A czy w tym zawodzie zdarzają się kobiety? Jak to jest w Szczecinie?
0: W Szczecinie znam jedną panią kominiarz, Agnieszka. Zdarzają się oczywiście. Znam 3-4 panie kominiarz, bo gdzieś tam się spotykamy na jakichś tam różnych zlotach, szkoleniach. Angelika w Poznaniu, Marta z Tomaszowa Mazowieckiego, czy Natalia z Warszawy. Tak więc jest trochę kobiet w naszym zawodzie. Z każdym jakimś zebraniem, z każdym jakimś szkoleniem to tych kobiet przybywa. I z każdym razem widzę ich coraz więcej.
1: Czy ktoś, kto ma lęk wysokości, może zostać kominiarzem?
0: No nie wydaje mi się. Powiem nawet tak, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszej firmy, tak? Mieliśmy kiedyś kolegę, który bardzo był zafascynowany naszym zawodem, bardzo chciał poznawać tajniki naszego zawodu i przepracował dosłownie ze mną jeden dzień. Akurat to był okres taki późno-jesienno, wczesna zima. Potrzebowałem jego pomocy gdzieś tam na dachu, ja chodziłem po mieszkaniu, potrzebowałem jego pomocy od strony właśnie dachu i wymarzł na tym dachu. Nie za bardzo mu się to spodobało i tego samego dnia mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przejść budynek chyba 8-klatkowy i się okazało, że z jednej klatki jest wyjście na cały dach i trzeba było przejść przez cały dach, to był dach stromy i niestety wyjrzał tylko przez okno, zobaczył w dół, powiedział, że nie da rady wejść i niestety tak powiedział, że po jednym dniu stwierdził, że mu się tam praca jednak nie spodobała i zrezygnował.
1: No pewnych spraw nie przeskoczymy, prawda? To jest jasne.
0: Dokładnie.
1: Jak wygląda strój kominiarza? No to my wszyscy mniej więcej wiemy, tak? Bo wypatrujemy czasem na ulicy kominiarza, ale ja myślę, że każda część ubioru kominiarza ma swoją nazwę. Czy może je pan te części ubioru kominiarza nazwać i opisać?
0: Przede wszystkim jest mundur kominiarski, tak? Mundur kominiarski, taki tradycyjny, który gdzieś tam widać w telewizji, na zdjęciach, w internecie. Mundur kominiarski, który ma tradycyjnie 13 guzików.
1: Zawsze 13?
0: Tak, tak. 13 guzików. Do tego no, nakryciem głowym jest cylinder, szapoklak, czy zwykła czapeczka, tak? Ale taka tradycyjna to jest właśnie cylinder albo szapoklak.
1: A jak ubierają się kobiety? Czy podobnie, czy tam jest jakaś różnica w ubiorze?
0: Nie ma żadnej różnicy. Mhm. Ubierają się tak samo jak my, tak więc nie widać, tak? Spod cylindra wystaje tylko zazwyczaj kitka.
1: Aha. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy o tym, że kiedy zaczynał pan tą pracę, trudno było się domyć. Użył pan takiego określenia. I tak, tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. No pewnie ta sadza wszędzie wchodzi. No to jest trudna rzecz, żeby się umyć i funkcjonować.
0: Dokładnie, dokładnie. Mieliśmy taką specyficzną

0: dosyć łaźnie, gdzie mogliśmy, że tak powiem, chlapać wszędzie na lewo i prawo. Z umywalki wyjaśnie wyleciała woda i szorowaliśmy się. I to była pasta taka techniczna BHP, tak? I tą pastą po całym ciele się szorowało, żeby domyć te wszystkie brudy. Gdzieś tam najgorzej zawsze w palce, gdzieś tam pod paznokcie, wokół paznokci. To było takie dosyć monotonne. Ja potrafiłem same dłonie myć po 15-20 minut, żeby usunąć wszystkie resztki z tej sazy, tak?
1: Wspomniał pan o młodych osobach, które niezbyt garną się do tego zawodu, a ja powiedziałem, że wybierają nowoczesność i chyba popełniłem błąd, dlatego że mówiąc o sprzęcie, jakiego używają kominiarze, to przecież dzisiaj nie polega to wszystko na takim sprzęcie, jaki był, no nie wiem, kilka dekad temu, bo już mamy też nowinki technologiczne w tym zawodzie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda sprzętowo u was w Szczecinie?
0: Tak, tak. Powiem tak, no rzeczywiście kiedyś kominiarz wchodził na dach, czyścił kominy, następnie schodził do piwnicy, wybierał wszystkie nieczystości i wychodził z budynku. Rzeczywiście teraz nasza praca, że tak powiem, weszła do mieszkań. Sprawdzamy przewody kominowe już od strony mieszkań. Sprawdzamy prawidłowość podłączeń kominowych, prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. Tak więc ta praca, że tak powiem, weszła troszkę na wyższy poziom. Sprawdzamy nawiewy do mieszkania, sprawdzamy nawiewy do łazienek na przykład, czy są, jeżeli w tym pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie gazowe, tak więc stan łączników pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodami kominowymi, tak więc te nasze takie obowiązki trochę się rozszerzyły, tak? Kiedyś, jak ja zaczynałem pracę, nawet używaliśmy do pomiaru ciągu anemometrów wiatraczkowych, tak? Teraz te urządzenia już też są na takim trochę wyższym poziomie, bo są elektroniczne, że praktycznie podstawiamy sam patyczek do przewodu kominowego i stwierdzamy siłę ciągu, tak więc postęp idzie i w naszym zawodzie tak samo.
1: Czy zdarzyło się panu kiedyś odmówić zlecenia, na przykład przez, no nie wiem, wyjątkowo stromy dach albo złą pogodę, albo w zimie, kiedy dach jest pokryty śniegiem czy lodem?
0: Trochę doświadczenie życiowe mnie nauczyło tego, żeby odmawiać, bo w roku 2016 miałem poważny wypadek. Spadłem z dachu. Przez 2 lata dochodziłem do zdrowia, pełno rehabilitacji, pełno odwiedzonych szpitali. W trakcie pracy odpięła się drabina, która była zaczepiona o dach. Była na budynku i właśnie służyła właśnie do wchodzenia do komina. Od tamtej pory gdzieś te 2 lata, które, że tak powiem, trochę mi się wymazały z życiorysu zawodowego, stwierdziłem, że więcej się nie poświęcę dla czegoś, żeby stracić życie i od tamtej pory 3 razy się zastanowię, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Rzeczywiście zdarza się, że w budynkach, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo w wielorodzinnych to sporadycznie się to spotyka, jeśli administratorzy dbają, ale rzeczywiście w budynkach jednorodzinnych często nie ma dojścia do kominów na dachu. No i wtedy rzeczywiście odmawiamy, tak? Że tak powiem, cały zakład mój, jakiś na bazie mojego doświadczenia, stwierdził, że po prostu nie będziemy przyjmować, nie będziemy ryzykować życia, zdrowia, żeby wykonać usługę, tak? I zdarza się, bo może to nie jest jakieś tam bardzo częste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie odmawiamy. Ja rzeczywiście przestałem, że tak powiem, ryzykować. Ja zawsze dziękuję w takiej sytuacji i odmawiam wykonywania usługi.
1: Przypomnę, w naszym magazynie gościem jest pan Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem, a my w tej części audycji przyglądamy się różnym zawodom na Pomorzu Zachodnim. Jednym z takich ciekawych, bardzo ciekawych i bardzo lubianych zawodów jest zawód właśnie kominiarza. Wracamy zatem do rozmowy z Bartłomiejem Kozłowskim, szczecińskim kominiarzem.
2: Ciekawe spotkanie. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Panie Bartku, nie mogę nie zapytać o zwyczaj łapania się za guzik na widok kominiarza. Pewnie takich sytuacji ma pan sporo. Czy to się często w Szczecinie zdarza?
0: No, nie wiem, czy ludzie się już do nas przyzwyczaili. Kiedyś rzeczywiście było dosyć częste te łapanie, zaczepianie, jakaś tam rozmowa. Mhm. Może teraz troszkę mniej, może ja mniej po prostu już zwracam na to uwagę, bo gdzieś tam po tych kilkunastu latach już jestem przyzwyczajony do tego. tego i może nie zwracam na to uwagi, tak? Ale rzeczywiście jest ten zwyczaj gdzieś tam pozostał i do tej pory się to zdarza.
1: Ale takie rozmowy muszą być bardzo sympatyczne chyba, dlatego że no, zawód kominiarza w moim odczuciu to jest bardzo sympatyczny zawód, oczywiście pomijając to, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny, natomiast jest w tym jakaś sympatia, taki uśmiech po prostu, no, na widok kominiarza jest przyjemnie. Czy pan to obserwuje?
0: Tak, jak najbardziej powiem panu, że nie mogę nawet sobie przypomnieć z jakiejkolwiek sytuacji, żeby mój strój, mój zawód wywołał kogoś jakąś tam niechęć, agresję, czy cokolwiek takiego niewłaściwego, tak? Wszyscy zawsze podchodzą z uśmiechem. Ja też jestem taki troszkę wesołek, tak więc staram się wybadać zawsze ludzi. Sam jak już widzę, że ktoś chce coś powiedzieć, no to sam wchodzę w tą wymianę zdań, tak żeby ten ktoś nie czuł się jakiś tam mocno skrępowany w jakiejś tam sytuacji w pracy. Tak.
1: A czy mieszkańcy Szczecina proszą pana o guzik na pamiątkę?
0: Tak, zdarza się to. Kiedyś swego czasu nawet miałem przygotowane zawsze w kieszeni kilka guzików, których rozdawałem, ale po pewnym czasie zaniechałem, bo po prostu tych guzików nie ma tak na rynku, żeby je kupować. Tak samo jest problem na przykład z cylindrami, żeby kupić cylinder, żeby w ogóle to chłopaki, wiem, że gdzieś tam po jakichś serwisach aukcyjnych szukają, tylko jak znajdą jakiś odpowiedni rozmiar na swoją głowę, to zamawiają, nie patrząc już nawet w jakim on jest stanie, tak, żeby można go zawsze naprawić, ale rzeczywiście tych gadżetów jest niestety coraz mniej.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę tylko do tych guzików. Tak? W tym takim najlepszym roku, kiedy pan jeszcze rozdawał guziki, ile takich guzików panu wychodziło z kieszeni? Rocznie na przykład, rocznie.
0: Jak swego czasu zamówiłem około, nie wiem, 100 guzików takich, które gdzieś tam sobie zawsze w garsteczkę wrzucałem w kieszeń. No i tak przez rok udało się takie 100 guzików rozdać.
1: Panie Bartku, rozmawia się przesympatycznie i można rozmawiać z panem godzinami. Dziękuję. No niestety czas nie jest z gumy. Ostatnie pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tak. Proszę powiedzieć, czego życzy się kominiarzowi? Bo zwykle to kominiarz życzy, prawda? Zwłaszcza w nowym roku.
0: Tak. No powiem panu, że zaskoczył mnie pan tym pytaniem i tak nie wiem, no, czego można życzyć kominiarzom. No przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, bo to chyba najważniejsze.
1: Wielkie dzięki panie Bartku za tą rozmowę, to była dla mnie czysta przyjemność.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: A gościem w naszym magazynie był Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że w tej części magazynu prezentujemy sylwetki osób, które reprezentują bardzo ciekawe, ale też jednocześnie bardzo ważne zawody na Pomorzu Zachodnim. Takich zawodów, przedstawicieli takich zawodów nie brakuje. No to jeszcze nie koniec naszego magazynu w Radiu Złote Przeboje. Przed nami kolejny kwadrans. Zapraszam, Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje na fali. 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie.
1: Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru mieszkania przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Do tego pożaru doszło w poniedziałek w południe. Ogień gasiły 3 wozy strażackie. Jak relacjonował Kurier Szczeciński, pożar wybuchł na 4 piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. A podobne informacje na Pomorzu Zachodnim niestety nie są rzadkością. Gościem w naszym programie jest aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
3: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przedstawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami, czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał Pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków? Czy brakuje kadry?
3: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony marszałka województwa, czy wojewódzkiego funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
3: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chyba nie ma takiego chłopaka, który nie chciałby zostać strażakiem. Sam zresztą chciałem zostać strażakiem, a zostałem dziennikarzem. Różnie się te nasze ścieżki toczą. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno jest grupa osób wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby zostać strażakami albo myślą o tym w kontekście swoich pociech. Proszę powiedzieć, jak zostać strażakiem w województwie zachodniopomorskim?
3: Czy może niekoniecznie w województwie zachodniopomorskim, bo jakby te wymagania obowiązują na terenie całego kraju. Oczywiście jakby mamy dwa filary, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w naszym kraju. Mamy państwową i ochotniczą straż pożarną. To pozwolę sobie zacząć może od ochotniczej. Możemy po prostu tam się zgłosić, odbyć stosowne kursy i ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa, nie tylko w swojej okolicy, ale na terenie gminy, powiatu, a w razie jakichś skrajnych przypadków nawet całego województwa. Druga zawodowa, że tak powiem, strona to oczywiście dołączenie do Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj możemy obrać taką jedną z dwóch dróg, albo służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Może to niezbyt wiele mówi, także wyjaśnię, że chodzi tutaj o podjęcie służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej poprzez ukończenie służby kandydackiej w jednej ze służb kształcących w systemie dziennym. Są to tak zwane szkoły aspirantów. Te szkoły mamy w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Akademia Pożarnicza, to już jest szkoła oficerska w Warszawie. Drugą jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych na terenie naszego województwa, czyli tak nazwałbym to kolokwialnie, taki nabór z ulicy do jednej z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tam po prostu trzeba też zgłosić się, obserwować strony tych komend. Oczywiście poprzedzone jest to też odpowiednimi testami, które trzeba odbyć, by do tej służby się dostać.
1: Straż Pożarna, nasza polska Straż Pożarna, ciągle znajduje się w czołówce zawodu polityków cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa. No ostatnio przeczytałem w internecie, że ratownicy medyczni was wyprzedzili o włos, no ale cały czas i tak jesteście w samym czubie. To musi być fajne uczucie być tak postrzeganym, no ale też wykonujecie taką pracę, jesteście cały czas na pierwszej linii, jak pędzi straż pożarna na sygnale, no to ludzie się zatrzymują, ja to obserwuję.
3: Do czego się tu odnieść? Może do tego zaufania społecznego? Oczywiście cieszymy się z tego, aczkolwiek chyba nikt z nas nie jest tutaj dla tych statystyk.
1: Tak, no,
3: oczywiście
1: tak.
3: To jest ważne, że ludzie to doceniają, ale czy to jest strażak, czy ratownik medyczny, czy policjant, żołnierz, nie ma to tak naprawdę chyba większego znaczenia, bo wszystkie służby są po to, by pomagać obywatelowi. Oczywiście każda z tych służb ma inne zadania. Ważne, że w chwilach, gdy jesteśmy potrzebni, czy to my, czy policjanci, czy ratownicy WOPR-u, jesteśmy gotowi do działań i po prostu pomagamy naszym mieszkańcom. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także w mojej ocenie to zaufanie społeczne powinno być dla wszystkich, no bo mówię, policjant robi tą samą robotę, troszeczkę z innym zakresie, ale no, pomagamy i to jest najważniejsze. To, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, chyba nie ma większego znaczenia. Lepsze jest to, że z satysfakcją możemy po udanej akcji wrócić, że udało się ocalić jakieś życie, czy budynek przed jakimiś wielkimi stratami. To chyba jest w tym zawodzie naszym najlepsze.
1: Zwłaszcza, że współpracujecie i to ściśle.
3: Tak, warto też wspomnieć, że często pomagamy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, gdy zastępy PRM-u nie są gotowe, czy są zaangażowane w inne działania. To również my jesteśmy dysponowani w zastępstwie i pomagamy tutaj mieszkańcom od strony tej medycznej.
1: Wiadomo, że jesteście na pierwszej linii, jedziecie do pożarów, ratujecie ludzi, ratujecie kierowców z wypadków i tak dalej, ale wiemy przecież, że nie odmawiacie pomocy właściwie nikomu.
3: Chyba tak, no tak się już utarło, że jak nie wiadomo co zrobić, no to trzeba dzwonić do strażaków, oni na pewno coś wymyślą. To też ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że często tak bywa. No i chyba w rzeczy samej tak jest, no oczywiście pożary to jedna z działek, którą na co dzień się zajmujemy. Statystyki pokazują, że jest to już raptem około 30% naszych interwencji. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, a słownik tych miejscowych zagrożeń jest bardzo rozbudowany. To nie tylko właśnie te działania z ratownictwa technicznego, czyli wypadki czy kolizje komunikacyjne, to również otwarcia mieszkań, właśnie pomoc zespołom ratownictwa medycznego, pomoc policji, działania na wodzie. No chyba jeszcze tylko w powietrzu nie działamy, tak na dobrą sprawę, chociaż już też zaczynamy, bo oczywiście są też grupy strażaków, które wspólnie z policjantami zrzucają wodę z takich zbiorników Bambi Bucket, to akurat śmigłowce policji realizują te zadania, ale tam zawsze obecnie jest strażak. Także ratownictwo wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, wodno-nurkowe, no jesteśmy wszędzie i w zasadzie jesteśmy gotowi chyba na każdy rodzaj zdarzenia, które przed nami postawi służba.
1: Czego życzy się strażakom? Jakie są specjalne życzenia, których najchętniej wysłuchujecie?
3: Chyba te, które najważniejsze są dla naszych rodzin, czyli tyle samo wyjazdów, ile powrotów. To jest najistotniejsze, tak, żeby nasze rodziny były pewne tego, że gdy wyjedziemy do zdarzenia, a wiemy, z czym się na co dzień spotykamy, wchodzimy tam, skąd inni uciekają. Najważniejsze jest to, żebyśmy po służbie bezpiecznie wracali do domu.
1: Bardzo dziękuję, tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: W niektórych miejscach już są ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych będą niebawem, tak jest między innymi w Świnoujściu. Od 20 czerwca na świnoujskiej plaży rozpoczną się dyżury ratowników wodnych. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 ratowników. Będą pracować zarówno na kąpielisku po stronie wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie 7 stanowisk ratowniczych, popularnie nazywanych wieżyczkami. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie też 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Łącznie pod nadzorem znajdzie się około 700 metrów kąpielisk. A Ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Prezesi spółek Orlen, Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku. Planowane są dwa nowe nabrzeża o długości 530 metrów i plac składowy o powierzchni 46 hektarów. Świnoujście Offshore Terminal, gdzie transportowane i montowane są elementy farm wiatrowych, działa od czerwca ubiegłego roku. Zdolność instalacyjna i przeładunkowa to około 80 turbin rocznie. Farmy wiatrowe na Bałtyku liczą zwykle około 100 turbin. Dzięki rozbudowie portu instalacyjnego będzie można realizować kilka inwestycji równocześnie. Do 2040 roku na Bałtyku ma zostać zbudowanych 19 farm wiatrowych, m.in. przez polskie państwowe koncerny Orlen i PGE. Suma mocy zainstalowanej to 18 gigawatów.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na plaży w Świnoujściu pojawiło się niedawno kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z małymi dziećmi. Przy wejściu numer 12 od strony ulicy Powstańców Śląskich zamontowano specjalną matę prowadzącą przez piasek w kierunku morza. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i ma poprawić dostępność świnoujskiej plaży dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale też dla rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Nowa mata pozwala łatwiej pokonać piaszczysty odcinek plaży i dotrzeć bliżej linii brzegowej bez konieczności przedzierania się przez grząski piasek.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Z obszaru szczecińskiego węzła wodnego do poniedziałku usunięto około 200 kg śniętych ryb, potwierdza Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie. Stwierdzone przypadki nie mają masowego charakteru, dotyczą lokalnych zastoisk wody, gdzie dochodzi do zjawiska przyduchy, powtarza miejscowy regionalny zarząd gospodarki wodnej. I jak czytamy na stronie 24kurier.pl, jednocześnie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie ilości punktów, w jakich miałyby być prowadzone atestowane badania jakości wód Odry oraz jeziora Dąbie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I to już ostatni temat w naszym magazynie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Pasierbiewicz i Bogdan Widawka, było nam bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście.
2: Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Tydzień w Szczecinie. To jest Radio Złote Przeboje. Wake me up.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
5: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
6: Reklama.

przytul mnie. Noc jest wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy.

Prowadź mnie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Reklama.

Radio Złote Przeboje na fali 89,8 FM. Radio Złote.

0: najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

Sabe.

That's a man.